przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym

0: Same sztosy. Campus.
1: Światło boli w oczy znowu, nocą pisze baśnie, krótkowzroczność zapewne.

Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Maybe ja nie statuł, zajbizowa i Jurki Brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

o tym mówię, oddzwonię, nie oddzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk i nie

0: Zwalia.
1: Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

to pędzę w ciszy. Każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy.

patrzy na swoje oblicze. Patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne. W głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash. Uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak popapy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza

biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

0: była. Patrzy się na nas nad pianino, a ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija i chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku.
1: Leci karasel, daj barwy szczęścia.
0: Leci karasel.

dlaczego tak pomalutku po sobie sprzątasz? Dlaczego z każdym pytaniem zamieniasz się w mojego chłopca? Nie, nie jestem głodny, dlaczego się modlisz do ojca? Czy będę się modlił do ojca, żeby oddał mi wzrok i orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś?

ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśniesz.

osiedlu wychowany jestem, co się z gettem łączy. Tu na gruzach coś dziwnego, aura jakby jadem kąsi. WF-ista znał konwencję, jarał na kanciapy sporty. A za oknem mur pawiaka, do agresji bodźcem. A ze szkoły to wyniosłem, żeby pierwszy walić w trąbę. Na wycieczki autokar.

to z tobą mieszkać chcę. Pierwszy na podwórku gang zakładają starsi, dostać trzeba w brzuch sygnetem, śmiechu warte, ale barwi. Szary syf i szare barwy Marchlewskiego, pierwsze lombardy, pierwsze audice 80, a w nich purpurowe karki. Beton ma moja cenarki, nie ma siana, noszę trampki. Zwykłe no name'y, żadnych konwersji, rłoki dostaję od taty. Bogo mam się dowiaduje jednak, siłę czuję przez to jak bestia. Tylko czemu on żyje z kim innym, dwa dalej osiedla.

0: Chcę się poczuć jak w czasach, gdzie nie miałem nic, a wszystko i tak dzieliliśmy na dwa i śmigaliśmy do trezora, grać na godzinę w pierwszy Mortal Kombat. Martensy, Fleki, Lenary i Butterfly. Co krok na dychę stał składką, kasownik rączkę z boku miał. Kantor i sex shop z kotarą w drzwiach,
1: z kotarą w drzwiach.
0: A stary fryzjer strzygł prawie wszystkich nas,
1: wszystkich nas.
0: Po koszykówce naftę od wieżki szliśmy grzać. Benzyna z mety ma ten okropny posmak. Dziewczyny z dyskoteki średnio nas chciały znać,
1: chciały znać.
0: Raczej jak już to może choć na raz. Czasem był ten fart,
1: był ten fart.
0: Za tamten umysł stan bym dzisiaj tyle dał.
1: Tyle dał.
0: Chyba już wiem co gonił ojciec i przed czym uciekał.

nie prochodili, nie spiny. Nie 72 godziny bez gorzkiej śliny. I tak wszędzie wcześniej inni byli. Sedno jest w tym miejscu od żółtych dżunkili. Sedno jest w tej śmierci, co przychodzi w tak nagłej chwili. Tato, spoczywaj w

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Miałem wszystko w i za ten stosunek do dzisiaj płacę. Jakbym był alimenciarzem, teraz trochę rzadziej piję, trochę rzadziej balet. Ale czy coś chciałbym mieć? Nie, a czy to znaczy, że wygrałem? Ha? Na badaniu krwi mi wyszło, że się boję igieł. Na badaniu serca zaplątały się słuchawki. Rzadko się

0: opłacone. Ale to wszystko jakieś takie, jakbym czekał na koniec.
1: Pozostało mi 20 koła ładni, pi razy drzwi, wystarczy mi. Pozostało mi 20 koła ładni,

cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno, by nie stało się nic.

Wszyscy pytają, czym się zajmujesz. Nieważne, co robisz, ani dlaczego. Sens pracy, chyba żartujesz. Liczy się tylko to, ile masz z tego. Więc jeśli robisz, co kochasz, lecz nie da się tego tak łatwo wycenić. Myślą o tobie, idiota, co nie umie z tobą.

cyklop. Bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Patrzymy szerzej, bo dla nas liczy się hip-hop. Nie mamy wiele, ciągle stać nas na wszystko. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop. Bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Nie widzą nas, dla nich jesteśmy niczym spoko. Kim wokół, kim wokół. Wycenicie tylko to, co wy...

0: zbyt wysoki próg, tu przed nosem zamyka im drzwi wszystkich. Każdy chce mieć to coś, ale to coś jest tylko marną, przygodną charyzmą, którą się można zachłysnąć, ale nie napić. Jak nie włożysz w to pracy, chyba że chcesz mnie rozbawić i zniknąć, mieć swoje 5 sekund chwały jak TikTok. Spieszcie kochać awatary, bo bisz stąd nie odejdzie tak szybko.
1: facebook.com/radiocampus

101 FM. Just make a clap.

toksyczne postacie, które mija. I toksyczne relacje, których nie chcemy znać. Brudne ulice, brudne myśli i ja. Może chociaż przyśni mi się w jej włosach kwiat.

Zapomniałem, pranie gnije w bębnie przez noc, tak jak młoda dusza przez to, co wciąga w nos. Zdarte gardło ma mój rozsądku głos, pójdę leżeć, jeśli spadnie jej włos. Mać, znowu wiruje świat, wyciągacie brudy przy swych dzieciach i psach. Zamiast jeść razem przy świecach i chlać, szukacie detergentu, który wywabi strach.

Zero.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko. Muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki.

że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod ślub i łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, wale lufę.

0: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Zapomnieliście.

Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za rękę.

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

dla turystów, a nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać,

wewnętrzną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

poszedłem tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

0: poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wie.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie wpuszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem? Nie wpuszczę cię bez... Ale w czym jest problem?

0: aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: jest powtórka.
1: Kuba Karaj z nami, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Kuba, jak u siebie w kampusie, mam wrażenie, że po prostu znamy się lat tyle.
2: Wiesz co, z jednej strony tak, od kiedy zmieniliście siedzibę i trzeba przejść przez faktycznie prawdziwy kampus Uniwersytetu Warszawskiego, tak? To nie powiedziałem jak u siebie, bo ja nigdy nie studiowałem, więc patrzę na tych ludzi zdeterminowanych, żeby zdobywać wiedzę tutaj, a ja się wygłupiam, no.
1: Ale tak czytasz po ich twarzach, że są zdeterminowani, bo ja tak różnie mam nieraz.
2: No dobra, niech będzie, no.
1: Ale wiesz, nie przyzwyczaję się, na Bednarsku wracamy za jakiś czas.
2: Tak? A, okej.
1: Okay. No, ale tam też będzie duży budynek, też będzie dużo ludzi.
2: No wiem, ale to nie miałeś tych studentów wszystkich po drodze, to jest dla mnie takie pyszące zawsze, że wiesz, na ich teren wchodzę, nie studiowałem.
1: No co ty? Przecież ty jesteś Kuba Karaś, bo mieć, wiesz, nie, klana do przodu.
2: Znasz mnie już trochę, wiesz, że taki nie jestem.
1: No, z bara nie ściągniesz kogoś?
2: Przynajmniej nie o tej porze dnia. Nie o tej porze dnia.
1: No tak, no tak. Spotykamy się w tym pięknym momencie, bo twój album solowy, i to ostatnio też o tym rozmawialiśmy, że trudno mi trochę uwierzyć, że to jest twój pierwszy taki solowy, własny.
2: No i nawet i tak nie jeszcze. Bo już są goście
1: no tak.
2: I współpracę, więc pierwszy taki solowy nie jest. Ten taki pierwszy solo, free solo możemy powiedzieć, to może jeszcze nadejdzie. Ale tak jest, tak jak mówisz.
1: Miłość to nie wojna, tak się nazywa album, który właśnie się ukazał. I ja, robiąc sobie taki mały remanent w głowie, pomyślałam sobie, że na albumie jest gościów trochę, ale ja tak trochę z pamięci, a trochę notowałam sobie, z kim ty, mój drogi, współpracowałeś. Bo oczywiście The Dumplings, Karaś Rogucki, no to są takie duże, że tak powiem, rzeczy. Ale my mamy w bazie twoje współprace Cats & Dogs, z Astmą, z Holakiem, z Anią Szlagowską, remix Kiwi gramy, twojego autorstwa, remix albo inaczej, to chyba było
2: Wodeckiego.
1: Tak. Z Marceliną pamiętam, chyba epka to była.
2: Całą płytę.
1: Tak. Jan Rapowanie i pewnie jeszcze mi się nie zmieściło na karcie wiele innych osób. Strasznie dużo się dzieje w twoim życiu, wypominając młodym.
2: Wiesz co, no ja lubię to, co robię, więc to dość naturalnie tak przychodzi i pytanie, czy coś nie tak?
1: Nie, ja sobie też takim szłam tokiem myślenia, że z tyloma osobami na różnych poziomach współpracowałeś i dlaczego dopiero teraz pod własnym imieniem, nazwiskiem Miłość nie wojna wychodzi? Ty to masz takie rozkminki, że za późno, za wcześnie albo...
2: Nie, myślę, że dopiero zacząłem być gotowy chyba na taki album i żeby zmienić trochę swoją rolę w zespole z tego, wiesz, instrumentalisty, producenta na to, żeby trochę bardziej na front wejść, to trzeba się czuć gotowym i ja myślę, że dopiero teraz się czuję gotowym po tych wszystkich, tak jak powiedziałeś, współpracach, doświadczeniach. I też w głowie coś musi się przestawić i też uważam, że teraz zrobiło się na to miejsce, bo zrobiliśmy 3 albumy z The Dumplings, 3 albumy z Rogucem. No i pytanie jest takie, co dalej? I gdzieś tak naturalnie zawiało mnie w stronę, że tak powiem, solowego albumu, bo też na to się umawialiśmy z Justyną już bardzo dawno temu, że każdy z nas wyda solówkę przed tym, zanim Dumplings wróci. Więc to jest taki idealny moment, tak się złożyło.
1: Zaraz będę pytywać o Justynę i jej solowe rzeczy, ale skupię się na tobie, twoim albumie. Miłość to nie wojna. Rozmawialiśmy przy singlu Obejmij mnie, pamiętam, to już jakiś czas temu. I jak teraz siadłam do całego albumu i słuchałam go, pomyślałam sobie, że, znaczy w moim odczuciu, za mało ciebie tam wokalnie.
2: Za mało.
1: Takie miałam odczucie.
2: To dobrze powiedziałeś, że za mało. Mogłeś powiedzieć za dużo.
1: Za dużo. Na swoim albumie jest ciebie za dużo.
2: za mało, bo wiesz co, ja odkrywam dopiero tą przestrzeń gdzieś i tak trochę klamrą ta płyta się zamyka, bo otwiera się jakby... Pierwszy singiel jest Obejmij mnie. Ostatni focus track to miał być Kiedy czuję serca ból, ale na to jeszcze zostawię małą niespodziankę, bo jednak Enjoy Game Over w dniu dostanie się potwierdzenie, że wyjdzie animacja bardzo ciekawa. W takim stylu trochę jak opowiadałaś o swoim synu przed, to jest taka stylowa, bo ta artystka robiła klip dla Sueli z Rajesh Semurt też kiedyś. I chodzi o to, że wiesz co, ja bym chyba nie uciągnął całego albumu wokalnie, tak mi się wydaje, na tym etapie jeszcze, ale pracuję nad tym i myślę, że już kolejne kroki będą w tę stronę, że ta ostatnia piosenka na płycie trochę zapowiada już kolejny album. Tak sobie o tym pomyślałem, więc powoli.
1: Poza anteną mówiłam ci, że jest jeden numer, że czuję niedosyt, że jest za krótki i to jest właśnie kiedy czuję serca ból. Ostatni
2: że mógł być
1: track.
2: Dłuższy, tak?
1: Tak. Bo no na przykład 40 ciekawe. Jest jakiś taki, na niech niecałe 3.
2: To jest piosenka, która powstała w ogóle w Barcelonie podczas takiego obozu songwritingowego mojego publishera i tam poznałem Scotty DK, który ma na imię Abel. I to była taka sytuacja, że trochę mieliśmy niejasno rozpisane role podczas tej sesji nagraniowej i ja się zawsze lepiej czuję jako producent, a okazało się, że Abel jest producentem, a ja jestem wpisany jako artysta. Więc zostałem niejako przymuszony do tego, żeby zaśpiewać i zacząłem tak fajne muzyczne rzeczy wychodzić, ten pomysł gdzieś tam zaczął nabierać jakichś takich kształtów, że ja pomyślałem, no dobra, nie będziemy marnować przecież popołudnia w Barcelonie słonecznej w już fajnym studio i też super przelody są złapaliśmy, więc stwierdziłem, że coś tam pośpiewam i odkupałem jakieś swoje zapiski tekstów i też ta piosenka tak powstała i on mnie do tego jakoś tak pchnął i pierwszy raz usłyszałem swój wokal w ogóle tak brzmiący, więc to jest ciekawe, bo zaczęło się trochę od Obejmij Mnie i no ja słyszę na przykład swój progres wokalny między jednym a drugim utworem i takiego więcej pewniaka trochę, więc ty jak pytasz właśnie o to, że mało z mojego wokalu na tej płycie, to oswajam się z tym. Myślę, że confidence is competence, więc jakby sam, wiesz, jakiś trening taki wokalny i też wiara w to, że mogę śpiewać i że to będzie jakoś brzmieć sensownie, to też jakby się otwiera, więc ten album, tak jak się mówi, że pierwszy album nagrywa się całe życie, to mniej więcej to jest tego typu sytuacja i dlatego on jest taki eklektyczny i pomieszany, bo dużo jest piosenek, które chciałem bardzo wrzucić na tą płytę i mają na przykład po, nie wiem, 4-5 lat, no nie czuć, żeby się zestarzały. No byś miała na przykład strzelić, która piosenka jest jakby pierwsza powstała na tą płytę.
1: Och, wiesz co, ale to jest trudne pytanie, bo ja słuchając albumu, myślałam sobie też w ogóle filmowo jakoś, zaraz cię o to zapytam, ale ja myślę, że...
2: Znaczy dobrze, że nie jesteś w stanie tego określić, jasno. Bo naprawdę ale... na tej przestrzeni to łatwo jest zrobić coś takiego, że te piosenki mogą się zestarzeć po prostu i tak utworów, które myślałam, że na płycie wylądują jest dużo więcej.
1: Ale to powiedz mi, bo jestem teraz strasznie ciekawa. Jestem słowokosowana już na tym, która najstarsza.
2: Przedostatnia, z Karoliną Artymowicz.
1: Okej, okay, dobra.
2: To powstało jako pierwszy z myślą dobra. O albumie. I też dużo odrzuciłem z płyty, bo miało być więcej utworów, ale stwierdziłem, że to będzie taki core, a o reszcie pomyślimy.
1: Zagrajmy w tym momencie coś z twojego albumu świeżutkiego, Miłość to nie wojna i zaraz wrócimy do wątków różnych. Co gramy?
2: O której godzinie to będzie?
1: 19. To już.
2: No to możemy ten, o którym powiedzieliśmy, ta z Karoliną Artymowicz. No to jest najstarszy utwór.
1: Ciebie czy mnie?
2: Tak, ciebie czy mnie.
1: Graby ciebie czy mnie. Kuba Karaś z własnym albumem cały czas ze mną.

0: To jest powtórka.
1: Ciebie czy mnie, tak się nazywa numer, który za nami. Kuba Karaś cały czas z nami. Miłość to nie wojna. To album Kuby, który dzisiaj słuchamy, celebrujemy wyjście? Czy to jest tak, że z twoim doświadczeniem tych premier jest tak, że jakoś inaczej czujesz własny album?
2: Tak, bo przychodzę sam. Wszędzie. Nikt mnie nie przerywa w końcu.
1: Chyba, że jakiś dziennikarzyna.
2: Nie. Nie, nie. Wiesz co, cieszę się, bo ten rok ogólnie był specyficzny bardzo. Nie chcę powiedzieć, że trudny. Może pełen lekcji jakichś takich i wiesz, przemyśleń, jakichś takich sytuacji, z których trzeba było wyjść. I ten album jest jedną z nich. I też dużo jakiegoś takiego nowego doświadczenia zdobyłem przy pracy. Więc to jest bardziej tak, świętowanie zdecydowanie. No. Cieszę się, że to w końcu ujrzy światło dzienne i teraz możemy skupić się na nowych rzeczach, kolejnych, wiesz o co chodzi. Że to jest trochę jak z narodzinami. No.
1: Czyli drugie dziecko w drodze?
2: Tak, w mojej głowie już jest pełno pomysłów. To jest w ogóle najgorsze i najlepsze też na raz, ale tak, na razie skupimy się jeszcze trochę na promocji tego albumu. Trasę koncertową na wiosnę przyszłego roku. W tym roku jeszcze też parę rzeczy gramy z Dumplingsami, z pierwszą płytą, więc tak jakoś to zaczyna wszystko się układać. Mówisz mi, że w życiu artysty, jak ktoś już jest zaplanowany na pół roku do przodu, to dajcie jakoś więcej spokoju takiego, że wiesz mniej, co się będzie działo.
1: Nie? No całe życie na freelancie raczej, nie? Mm.
2: Tak, Vicky Drums ma taki tatuaż na udach.
1: Chyba ją ostatnio widziałam w sklepie budowlanym pod Warszawą, mam takie wrażenie.
2: Bardzo możliwe, bardzo, bardzo możliwe, bo ona była w etapie remontowania swojego mieszkania, tak.
1: Chyba dzielimy budowlany jakoś. Ja trochę nieśmiało, nie podeszłam zapytać, co tam farba czy listewka, ale... No. Gdzieś tam widziałyśmy. Miłość to nie wojna, album, który się właśnie ukazał, otwiera numer Enjoy... Game Over. I ja słuchając i znając single wcześniej, jak siadłam do albumu, ja sobie lubię tak słuchać po kolei, troszkę byłam taka podekscytowana, jak wprowadzasz mnie w ten swój świat. Bo ten numer trudno jakoś tak, nie wiem, zakwalifikować. On dla mnie był takim filmowym intrem. Takim,
2: trochę o to chodziło.
1: Takim wejściem.
2: I ta piosenka też jest dosyć stara. Tylko, że ona jakby ewoluowała i bardzo dużo tam aranżacyjnych jeszcze zmian wprowadzałem i takich smaczków, bo tam są smyki też nagrane na żywo. No i głos się zmieniał też, bo był pierwsza wersja wokalna to był zupełnie ktoś inny. Ale postawiłem jednak na nową interpretację i tak naprawdę ten głos, który tam słychać damski, to jest jakby improwizacja nagrana na jednym z afterów u mnie na chacie. Bo chciałem wymienić ten głos i moja znajoma po prostu takim freestylem po prostu poleciała pod... Pierwsza z życiu nagrywała w ogóle na mikrofon swój głos i udało mi się to uchwycić, dlatego to jest takie... może też interesujące, bo nie wiadomo czego się spodziewać trochę. To jest taka forma, niektórzy myślą, że to jest jakiś sample z czegoś wyciągnięty, ale nie.
1: A dla mnie to było właśnie takie filmowa obietnica wręcz.
2: Znaczy to jest mocny początek, to jest bardzo mocny początek, ale świadomie to zrobiłem też.
1: Taki odważny bym powiedziała też, nie?
2: No.
1: Nie mówię, jak to się
2: są takie przestrzenie, gdzie czuję się pewnie.
1: Ale nie, mi chodzi o to, że wiesz, nie wiem, nigdy nie układałam sobie tracklisty na własnym albumie, ale myślę sobie, że są jakieś takie rozważania, czy piosenkowość, czy ten drugi numer, który gdzieś tam jest bardzo ważny, czy właśnie coś, co zaintryguje. Wydaje mi się, że artysta może mieć takie rozmyślania, rozkminki. Ten numer nie jest taki od do linijki.
2: Nie, zupełnie nie. Ale... chyba o to chodzi, żeby tak też było.
1: Tak.
2: Może niektóre numery mogły być dłuższe, ale jeśli chodzi o eksperymenty, to też trochę tego znajduje się na tej płycie, też jakichś takich ciekawszych zabiegów. No nie byłbym sobą chyba, jakby to było wszystko do linijki, bo ja też tak nie potrafię robić, a tutaj robię też na swoich warunkach, więc super. I kolejność też nie jest przypadkowa na tej płycie. Nawet na winylu przecinamy płytę, że tak powiem, trzeba przerzucić stronę po nic na pół. To jest nasz taki inside żarcik.
1: Z Julią.
2: A potem kolejny jest Bez obaw. Także to wszystko raczej jest przemyślane.
1: Bez obaw leci dalej, nie? Ha, ha.
2: Tak.
1: Czerstwy żart. Powiedz mi jeszcze, się trzymam trochę jakichś takich filmowych skojarzeń, bo właśnie ten pierwszy numer wprowadził mnie w jakieś takie rozmyślania okołofilmowe. Czy jakbyś od... kogoś dziwnego dostał pytanie, czy twój album, Miłość to nie wojna, da się porównać z jakimś filmem konkretnym albo gatunkiem filmowym, to w ogóle...
2: No to jakiś Gaspar Noe na 100%. Myślę, że totalnie Gaspar Noe, jakiś Enter the Void albo Climax. Chyba to by mi przyszło pierwsze do głowy. No, czy ja tak to widzę takimi kolorami i obrazami chyba, no.
1: Ja sobie też pomyślałam, że to, chociaż ja przez chwilę miałam...
2: I Love. Taka trylogia Gaspara Noé.
1: A ja miałam w ogóle przez chwilę jakąś myśl, że taki współczesny western gdzieś.
2: Western? Wow.
1: Wiesz co, ten pierwszy numer mnie tak...
2: Czekaj, nawet tej samej płyty słuchaliśmy? Czy tam ktoś
1: chyba
2: przypuścił przez AI jakieś dziwne wersje?
1: Współczesny western, że ja sobie wyobrażam, że to jest bardziej... Bo ten pierwszy numer mnie wprowadził w taką trochę podniosłą sytuację, taką w sensie odczuć, że...
2: No,
1: trochę
2: Enter
1: chillak?
2: The Voice też tam jest dużo widoku z góry, nie?
1: No.
2: Nie wiem, się raczej z tymi filmami to skojarzyło, ale słuchaj, to jest wolna interpretacja, jakby nikt ci nie zabroni.
1: No to trochę jest tak, że pewnie to przeżyłeś nieraz, że jak się wypuszcza album, to te interpretacje odbiorców są już ich, nie? Nie masz
2: tak,
1: na to wpływu.
2: Tak, tak, ale o to chodzi.
1: I oni czytają różne historie z tekstów i sobie wyobrażają, że to ty z kimś tam, a ktoś tam z kimś tam i tego się już nie da cofnąć.
2: No, tak, no to o to chodzi.
1: Co masz powiedzieć? Nie, powiedz mi proszę, bo album twój solowy numer jeden, ja mówiłam na początku, że mam wrażenie, że znaczy chciałabym więcej twojego wokalnego udziału na twoim albumie. A powiedz mi, czy ty masz rozkminki o twoim śpiewaniu pod kątem gatunku muzycznego, bo ja mam wrażenie, że twój sposób śpiewania, czy może nawet barwa, czy ten właśnie końcowy numer, kiedy czuję serca ból, idzie mi w takim fajnym, surowo bluesowym kierunku?
2: To przez chrypę chyba. No,
1: możliwe, nie wiem, co tam z Ablem, tak, robiliście przy tym numerze, ale wiem.
2: Nie, to sesje nagraniowe były w ciągu dnia, bardzo grzeczne.
1: Ale miałam takie odczucie takiego vibe'u, że to ciebie można kojarzyć, no, z szeroko pojętą elektroniką, a tutaj ten numer i twój wokal wszedł mi w trochę inne.
2: Bo ja zawsze chciałam mieć indie rockowy zespół, wiesz, jak się wychowywałam na Arctic Monkeys i The Cooks, to ciężko, żeby było inaczej też. Ale trochę czasu mi to zajęło. Słuchaj, no zobaczymy, co się będzie dalej działo. To wiesz, nigdy nie mówię nie, ale są też inne odmiany mojego głosu, bo bez obaw z Faustyną, tam ten falset, to było dużo prób i błędów, żeby go tak nagrać, tam, gdzie jest moja zwrotka. Ale mówię, no, dla mnie wokal to jest nowy instrument do nauki, eksploracji, tym, jak można go używać i wiesz, i w jaki sposób, i że czasami nie trzeba zaśpiewać idealnie, ale jakąś barwę osiągnąć, którą się podstroi. I to zrobi też super efekt. Z autotune raczej nie korzystam, ale kto wie, może kiedyś. Ale dziękuję, no to chyba miłe.
1: Tak, to tak przemyślałam.
2: Że jakby szukali nowego wokalisty w jam, to się zgłoszę.
1: Ostatnio robiłam w programie sample covery Bajery, bo jest taka legenda, że Wehikuł Czasu ma taki sam początek jak któryś z numerów Green Day'a.
2: W ogóle nie byłbym zaskoczony, jakby Green Day to zakosił.
1: Ale okazało się, że Wehikuł Czasu 8-9, ten numer 9-1, a w 91 Green Day był na 4 koncertach w Polsce.
2: To może kupili jakąś płytę, tak.
1: Bardzo możliwe. Ale rozmawiamy o twoim albumie. Teraz spróbujmy posłuchać, zaraz spróbujmy, posłuchajmy któregoś z numeru z Miłość to nie wojna. Co teraz?
2: Jak mówisz o tym bluesie, tam jest najbardziej blue, jeśli chodzi o smutny i niebieski i też gdzie jest mój wokal, to jest utwór z Anią Leon, czyli Duch.
1: Duch. I chyba w kolejności to pierwszy twój taki wyraźny tam wokal na albumie, nie?
2: W kolejności tak.
1: No, tak, bo tak sobie słuchałam, kiedy ten Kuba, kiedy? No, jest. Posłuchamy Ducha, Kuba Karaś cały czas.

0: jest powtórka.
1: Duch, ten numer za nami, Kuba Karaś cały czas z nami, Miłość to nie wojna, album świeżutki, twój własny, cały czas będę mówiła.
2: To już dobrze, trzeba zaznaczać.
1: Ja się cieszę, nie? Że twój własny. Ale jak mówiłeś, ty też się cieszysz. Powiedz mi, jak tekstowo, bo gości na albumie masz, jak tekstowo to się działo? Czy wspólnie pisaliście teksty, czy oddawałeś tę działkę w jakiejś części zaproszonemu komuś? Jak to wyglądało?
2: Nie, jeśli chodzi o gości, to ja daję dowolność. Do tego stopnia, że naprawdę w ogóle nie ingeruję w to, co Faustyna zaśpiewała, co jakby Mateusz tam zarapował, czy co Ania zaśpiewała, jakby inni goście. Julia Pośnik i Ofelia też. No chyba nie o to chodzi. W sensie to oni to śpiewają, więc niech sobie śpiewają to, na co jakby mają ochotę też i jak czują. Ja się skupiałem na muzycznej bardziej stronie, a jeśli chodzi o moje teksty, to mi pomagał Mateusz Holak, ale też im dalej w płytę, że tak powiem, kolejne prace były, tym bardziej też się czułem trochę pewniej i sobie pozwalałem już na jakieś takie samodzielne ruchy, ale od Mateusza zawsze gdzieś tam się starałem odbić.
1: Tyle lat w branży, Mateusz Holak, pozdrowionka.
2: Tak.
1: Też mu wypominam jak tobie, że tyle się znamy.
2: Z nim jest tam szansa, że dłużej.
1: No, kumka Oli, to on był chyba w podstawówce. Albo w gimnazjum.
2: Może on zaczął parę lat wcześniej niż my, no.
1: No ale wasza droga też, chociaż nie, no, szybko do Warszawy gdzieś tam się dobiliście, nie?
2: Dobiliśmy. Jeździliśmy pociągami.
1: Tak, tak, pamiętam te czasy. I pamiętam waszego menadżera pierwszego chyba.
2: Adrian Chorębała.
1: Strasznie oczytany typ, bo ja gdzieś widzę, jak on wrzucał książkę.
2: Tak, bo on się zajmował tym. No. On tak pracuje, to jest jego praca. Ale prawda, że dużo. Zawsze miał przy sobie książkę i zazwyczaj grubą.
1: Ja ceniłam jego recenzję. Gdzieś tam wrzuca na fejsach chyba cały czas i myślę sobie, aż ten człowiek czyta. Więc tak. Powiedz mi, proszę, bo chyba rozmawialiśmy o tym ostatnio. Jesteś producentem i nagrywasz siebie, swój wokal? Czy to jest tak, że włączasz sobie, biegniesz i tak dalej? Chodzi mi o takie, wiesz, że tu jesteś realizatorem, a jednocześnie musisz gdzieś tam za tak, mikrofon tak. Pobiec?
2: Tak. Dokładnie tak jest. I to jest w ogóle niełatwe, bo się skupiasz na kilku rzeczach naraz. Potem stwierdziłem, że może najłatwiej będzie ten mikrofon przysunąć do siebie i nie musieć biegać co chwilę i nagrywać. Ale no, nagrywanie jakby swojego własnego wokalu samemu w studio to nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Też jeszcze nagrywaliśmy u Fama. No i on wtedy obsługiwał, że tak powiem, konsoletę. Ale tak, trochę musiałem się nabiegać. Ogólnie trochę jak realizujesz sam swój wokal, to nie masz tego punktu odbicia od kogoś i nie wiesz, czy to jest spoko, czy to jest niespoko, więc u mnie to trochę ten proces zajmował czasu, bo musiałem sobie czasami odpocząć parę godzin albo parę dni i stwierdzić, czy to jest to. Tym bardziej, że no, nie czuję się jakimś wybitnym, mocnym wokalistą. Odkrywam dopiero gdzieś tam to narzędzie, więc to było tyle bardziej skomplikowane, ale no, to jest tak jak ze wszystkim, zdobywanie doświadczenia, jakaś też rodzaj nauki.
1: Pomyślałam sobie o takiej sytuacji, że ty włączasz sobie nagrywanie i nie masz tego odbiorcy w postaci twarzy jakiegoś człowieka. To jest trochę życie radiowca.
2: Nie no, to zawsze jest wiesz, realizator, jeszcze można na niego spojrzeć, wszystko okej.
1: Okay. Ja to nieraz sama sobie myślę, nikt mnie nie słucha, mogę się wygłupiać.
2: Z przeżartem, tak.
1: Ale myślę sobie o takich sytuacjach, że sam jesteś w studiu i jesteś takim solowym artystą. Czy miałeś takie rozkminki, że już Kuba Samosia?
2: Nie, ja lubię ludzi i z nimi też pracować i wiesz, wymieniać się zadaniami i zawsze mieć taką konfrontację. To też dla ludzi, którzy mają ADHD, które jest bardzo modne. Teraz to się nazywa trochę body doubling, że ktoś nawet nie musi robić muzyki, być muzykiem i pracować, ale ważne, że z tobą siedzi w tym studio i rozmawiasz o tym, co się dzieje. I to też wpływa gdzieś tam na twoją koncentrację. No nie, tak żebym... Nie wiem, tak jak Kevin Parker na przykład z Tame Impala, tak, że on wszystko sam robi. Też mi się nie chce w to wierzyć, że on siedzi sam w tym studio, no ale on jeszcze robi tego mix, master i jakby dbał o całość tego nagrania. Może kiedyś. Ja miałem takie próby już też przy pracy nad tą płytą, ale nic z tej sesji chyba nie wyszło. To numer z Kacendoksi z Mrozem powstał w Meksyku, ale tam siedziałem faktycznie sam też przez 2 tygodnie i robiłem muzykę, ale tam już miałem bardziej wkręty na jakieś takie plamy muzyczne, ambientowe, dużo bardziej ambientowe, jeszcze bez bębnów i bez tego typu rzeczy. Miałem ładny widoczek była zupełnie inna energia wtedy. No ale takie rzeczy też potem możesz wykorzystać jako sample do kolejnych produkcji, więc ja naprawdę strasznie dużo materiału zarejestrowałem przez ostatnie, myślę, 3 lata takiej intensywnej jakby pracy w studio. To jest trochę już jak taki, wiesz, nawyk, że coś, czasami, wiesz, pracujesz z kimś, robisz piosenkę, czasami masz po prostu ochotę poeksperymentować i porobić jakieś dziwne dźwięki, które potem możesz wykorzystać, więc tak mój tryb pracy ostatnio wyglądał.
1: Wydaje mi się, że kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że ty pracując z ludźmi lubisz jedzeniowo się też z nimi zapoznać.
2: Tak, tak. Zwłaszcza jak jest na to czas, to wtedy jak najbardziej. Tylko ja raczej gotuję obiady lub kolacje i to wtedy muszą być takie całodniowe sesje, a na to było trochę mało czasu ostatnio. Ale tak, tak. To w ogóle, wiesz, czy w muzyce, czy w jakimkolwiek spotkaniu ludzie się często, wiesz, ze sobą spożywają razem posiłek, a jeszcze jak go przygotowują, to już jest w ogóle... Wiesz, najwyższy level hygge.
1: Ale to, o czym mówiłeś, że w studiu są ludzie, którzy są. Ja mam wrażenie, że... Tylko nie wiem, czy to zjawisko się tak jakoś konkretnie nazywa, ale mam wrażenie, że w Stanach raperzy mają takich...
2: Żyją w stadach.
1: Ale wiesz, mają takich ludzi, którzy po prostu siedzą w studiu. Mój młodszy syn chciał zawodu być takim siedziaczem.
2: Ja to usłyszałem od paru znajomych, którzy pracowali też w Stanach i opowiadali o tym właśnie, że często przychodzi na przykład 6-8 chłopa i wszyscy razem po prostu tam, że tak powiem, potrafią siedzieć przez tydzień bez przerwy, aż nie skończą jakiegoś albumu. Więc jest tak, no jest to pewne jakieś wsparcie, każdy ma jakieś zadanie, coś, to ja jestem w stanie to zrozumieć, że ma to sens. My czasami też tak mieliśmy sesję taki, nie wiem, z Mateuszem Astmą przy pracy też nad jego płytą, która też za chwilę będzie już teasowana singlami. Że, nie wiem, wracaliśmy, byliśmy na mieście gdzieś tam na jakimś spotkaniu towarzyskim i już stwierdziliśmy, że już nic się więcej nie wydarzy i po prostu idziemy do studia z ludźmi, których dopiero co poznaliśmy na przykład, więc też takie rzeczy praktykowaliśmy i to też ma sens, no.
1: A czy była jakaś sytuacja, że na przykład z Acmą pracowałeś i myśleliście sobie, że to numer na twoją płytę, a będzie na jego albo odwrotnie?
2: Tak, było coś takiego. Jest jeden utwór, który jest finalnie na jego płycie. Bardziej pasuje przede wszystkim, no.
1: Chyba Asma mi o tym opowiadał jakiś czas temu, tak mi się wydaje.
2: Może, czy wiesz co, my bardzo dużo muzyki też zrobiliśmy.
1: Tak, sam na sam pamiętam ten numer.
2: Sam na sam to też było z myślą o mojej płycie, ale do jego albumu bardziej pasowało, a teraz będzie jeszcze inna piosenka, ale to jeszcze nie zdradzam może tytułów, bo to wszystko za niedługo rusza, już to machina też. I to moje drugie dziecko w tym roku będzie. W sensie nie robiłem całej płyty, ale też chyba z 5 piosenek finalnie. I też się cieszę, bo to też dla mnie były eksperymenty i trochę w innym kierunku jakby uderzyliśmy i super, bardzo się cieszę też z tego, co wyszło.
1: No dobra, to co teraz przed tobą? Album się ukazał, trasa wiosną.
2: Tak jest.
1: Dumplingsi jeszcze teraz.
2: Dumplingsi też w wyjątkowej edycji, bo gramy pierwszy album, więc trochę robimy takie domknięcie pewnych tematów. I to też jest zajawa, bo to nie wiem, ostatnio dostałem test press winyla, bo robimy wznowienie, jakby nowy nakład będzie pierwszej płyty naszej na winylu, bo to ona już jest od lat w ogóle sprzedana i udało nam się wytwórnie namówić, żeby dołożyć jeszcze do tego. I też będzie miała specjalny kolor, trochę tam podświeżaliśmy rzeczy, remaster też powstał. To jest śmieszne, bo zawsze mi się remasteringi kojarzą z takimi płytami typu Pink Floyd,
1: że wiesz,
2: po iluś latach trzeba po prostu to do standardów jakby przywrócić, a my tutaj mamy też taką sytuację. I super, ona też brzmi, bo testowałem to ostatnio i właśnie będziemy grali ten materiał. Wydawało mi się, że trochę się bardziej zestarzeje, ale nie jest tak źle. No jest taki młody, naiwny, ale to chyba też musi taki być. Musi być widać tą drogę artystyczną też.
1: A ile to lat minęło?
2: Bo 12.
1: Gdzieś, no właśnie myślałam, że koło 10. Okay.
2: 12. 13 maja 2014 premiera była.
1: 13, bardzo ładna data, 13 maja. No.
2: 2 października też jest okej. Okay.
1: Oczywiście. A z kolejnym albumem, w jaką datę ty celujesz?
2: Walentynki.
1: Okej. Okay. Mało czasu, ale nie, jak mówisz, masz dużo...
2: Nie, my już walentynki wydawaliśmy z Piotrkiem Roguckim. Ostatni basen romantyzmu. Mm-hmm. Ale to jest dobra data, bo wiesz, wszyscy wracają do domu po randce i mogą posłuchać muzyki. Więc trzeba zrobić wtedy sexy album.
1: Ale mi się kojarzy jednak soulowy.
2: Soulowy?
1: No.
2: Czyli bluesowy odpada.
1: Wiesz, no można mieć otwartą głowę, coś tam dorzucić. Nie, żartuję.
2: Czerwone jak cegła to sexy numer moim zdaniem. że trzeba zrobić remake.
1: Romantyczny też.
2: Dokładnie, no.
1: Zagrajmy coś już na koniec naszej rozmowy. Odsyłamy do wszystkich twoich mediów społecznościowych, bo koncertowo, chociaż muszę cię o to zapytać, jak to koncertowo będzie wyglądało? Będziesz z bandem, jak się domyślam?
2: Czy będę ja i Wiktoria.
1: Okej. Okay. To już dwie osoby.
2: We dwójkę, tak. I też na trasę zabieram Astmę i Faustynę, bo mam najwięcej piosenek z nimi. Też jeden z dla mnie to była taka naturalna decyzja, kogo zabierać na trasę, bo reszta gości jest dosyć zajęta jakby też z innymi rzeczami swoimi. Więc to jakieś taki naturalną koleją rzeczy. Plus też już testowaliśmy tą konfigurację na paru festiwalach w zeszłym roku i w tym roku już też na koncercie na Great September i to będzie wesoły autobus na pewno. Więc tak, w takiej konfiguracji będziemy grali. Może coś jeszcze, jakieś niespodzianki przyszykujemy też na całą trasę, bo tych koncertów, jak będzie 6, to dobrze byłoby coś takiego też wymyślić. No i zobaczymy, bo tak naprawdę, jeśli trasa będzie w kwietniu, chyba tak jest planowana cała, no to jeszcze trochę czasu zostało, może jeszcze jakieś niespodzianki po drodze się wydarzą.
1: Ale jakiś nowy numer, nie?
2: Może? Nie wiem, zobaczymy.
1: Nie mówię, że tyle rzeczy
2: ja
1: powstało.
2: Nie wiem, jak to w bluesie wygląda.
1: W westernie. Co gramy na koniec?
2: Może numer, który zamyka też płytę.
1: No to jest ten numer, co chciałabym jeszcze zwrotkę, refren. Takie miałam odczucia.
2: Pomyślimy, możemy to zapętlać w kółko po prostu.
1: Ej, ja potrafię montować troszkę, nie? Możemy pójść.
2: Ale masz rację, wszystkie piosenki, które zostanie robię, mają tylko dwie zwrotki, bez trzech, no.
1: Ale może ja jestem oldschoolowa.
2: Niektóre mają tylko jedną zwrotkę. Tytułowy utwór Miłość to nie wojna ma tylko jedną zwrotkę.
1: Tak. Ale on jest takim manifestem, mam wrażenie.
2: Trochę jest. On też powstał w ciekawym okresie w moim życiu. No, to jest, większość tych piosenek to jest ostatni rok, tak naprawdę. Parę jest tylko takich wyciągniętych z przeszłości. Ale trzy zwrotki. Czy może trzeba wrócić do trzech zwrotek w piosenkach? Masz rację. Aż mi się to ciężko w ogóle przez usta nie przychodzi. Trzy zwrotki, jak to? Tak, no.
1: Ja nie zapytałam w ogóle, skąd nie nazwa zespołu, ale miłość to nie wojna.
2: Oj, no to jest kontekst ważny bardzo, wiesz? Ja jako 30-letni mężczyzna, już który przez większość swojego życia był w stałych związkach i to dosyć długich i burzliwych, myślę, że dopiero ostatnio dowiedziałem się, odkryłem, jak powinien funkcjonować związek zdrowy. Też po jakichś tu moich doświadczeniach z terapeutą i tym podobnych. To jest chyba też taki statement właśnie, że to nie powinna być walka wieczna o coś, tylko naturalnie i przyjemnie powinno to przychodzić, więc stąd tytuł, no.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem z której klasy, lektura, Mały Książę, że miłość to nie patrzenie na siebie, tylko razem w jednym kierunku.
2: O, bardzo ładne. Ja bardzo lubię Mojego Księcia. To bardzo ładne. Ciekawe, że do tego nawiązałaś, bo ja ostatnio dużo myślałem o Małym Księciu, więc może coś jest. Ale tak, zgadzam się. No, to może być tytuł zastępczy.
1: Pomyślę sobie, że dla mnie.
2: Bardzo proszę.
1: Gramy na koniec, kiedy czuję serca ból. Miłość to nie wojna, tak nazywa się album świeżutki od Kuby Karasia, który był ze mną. Bardzo dziękuję, jak zawsze, bardzo miło mi się rozmawiało.
2: Bardzo dziękuję.

0: Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
0: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
0: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.

0: Gambia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia. Gambia.
1: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Reklama.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: Reklama. Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.
2: 11. Wojciech Kopacz.
3: Sportowy kampus.
2: Jubileuszowe zwycięstwo Huberta Hurkacza w turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2, odnosząc

0: 250. zwycięstwo w głównym cyklu. Hurkacz w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Alex de Minaur, Andrzej Rublow. Hiszpania w Lidze Narodów jest nie do zatrzymania. W sobotę mistrzowie świata pokonali Czechów 3-1. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
1: Wynik spotkania już w 6 minucie otworzył Lamine Yamal, celnie trafiając z 15 metra. W 35 minucie swoją bramkę dołożył Rodri, dopadając bezpańską piłkę 10 metrów od bramki. Czechom udało się zdobyć bramkę kontaktową po akcji Adama Chloszka i Jiřího Slamy. Minutę przed końcem Milan Merino zamknął wynik spotkania, wykorzystując dobitkę. W drugim meczu Anglia rozbiła reprezentację Chorwacji aż 7-0. W 8 minucie wynik otworzył Harry Kane. Kolejne ciosy zadali Bukayo Saka oraz Jude Bellingham. Po pierwszych 45 minutach było już 4-0. W drugiej odsłonie meczu zaledwie 8 minut po gwizdku Kane strzelił na 5-0. Drugą bramkę w tym meczu zdobył również Bukayo Saka. Wynik spotkania zamknął w 87 minucie Morgan Rogers.
0: W październiku Chorwacja zagra jeszcze z Hiszpanią, z kolei w Anglii na stadionie Wembley podejmie reprezentację Czech. Przenieśmy się do słoweńskiego Saint-Cours, tam Mistrzostwa Europy w kolarstwie. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Katarzyna niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce. Upadek uniemożliwił Polsce walkę o medal. Żużel. Motor Lublin pokonał Unię Leszno w rewanżowym meczu o 3. miejsce 56-34. Drużyna z Lubelszczyzny zdobyła też brązowy medal. Autorem najszybszego okrążenia był Bartosz Zmarzlik. Początek meczu nie był jednak dla gospodarzy korzystny. Motor Lublin startował w okrojonym składzie bez Mateusza Cierniaka, a w pierwszym biegu odpadł jeden z liderów drużyny, Kasper Woryna. Mimo tych trudności dwa pierwsze wyścigi zakończyły się remisami, a reszta spotkania upłynęła pod znakiem dominacji Motoru Lublin.
2: Akademickie Radio Campus.

0: bass on in there.
1: Very good.
0: Put the drums on now.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Saint Elmo
3: i Marcin Atani.
2: Audycja Soul Park jak co niedzielę po godzinie 11. Nie regulujcie odbiorników, tak wiemy. To nie jest najnowszy, najświeższy numer, jaki mogliśmy puścić. Chociaż
3: w sumie to jest najświeższy, jaki mogliśmy puścić.
2: Dzisiejsza audycja może się wydawać, że będzie troszkę chaotyczna, ale za każdym wyborem w tej audycji stoi jakiś powód, więc powiedzmy, że jest taka semi-przemyślana. Marcinie, co to było na początek i dlaczego tak zaczęliśmy?
3: A moim zdaniem wręcz jest bardzo dobrze przemyślane.
2: Ale to nie jest tak, że całej audycji przyświetla jedna myśl.
3: No nie, nie. Tak sobie będziemy skakać troszkę. No a zaczęliśmy od przepięknego utworu It's Easier, legendarnego Stevie'ego Wondera. Z tej okazji, że 28 września na 50-lecie wydania absolutnie klasycznego, kultowego, podwójnego albumu Songs in the Key of Life ukazała się epeczka składająca się z 4 numerów pochodzących z sesji do albumu Songs in the Key of Life, które na ten album finalnie nie weszły, czyli tak zwane po prostu niewydane, zagubione gdzieś tam w czeluściach, w odsłaniach numery, unreleased. No i taka piękna rocznica, no to super, że ktoś wpadł w ogóle na ten pomysł, żeby takie numery puścić. Dostaliśmy prawie 20 minut muzyki, bo to były czasy, kiedy numer nie trwały po 2 minuty, a po 5, 4... 4,5.
2: No dzisiaj taka epka by trwała z 12 minut max.
3: Tak, tak. Albo nawet z 10
2: albo
3: czasem.
2: Z 10, tak.
3: No a tu mamy 20 minut muzyki i naprawdę brzmi to super. Tak jak sobie rozmawialiśmy też, no można domyśleć się, czemu nie weszło akurat na album, bo na tamtym albumie faktycznie były same przepotężne traki.
2: Jak to mówią, all killers, no fillers.
3: Tak, tak, ale te wciąż są mega, mega dobre.
2: Plus chciałbym zaznaczyć, że płyta Songs in the Key of Life to jest i tak przepotężne dzieło, bo trwa prawie 2 godziny.
3: Tak, no dwa albumy i pierwsze to chyba było pierwsze aż tak duże wydawnictwo.
2: Takie soulowe. Tak. No absolutny, album absolutny klasyk i myślę, że można śmiało mówić o top 10 najlepszych płyt w muzyce rozrywkowej.
3: Totalnie, ever w ogóle, tak.
2: Jest absolutnie fenomenalny. Jeszcze chcesz coś dodać, czy już mogę kontynuować?
3: Jeszcze mogę tylko dodać, że to my takim wytrychem mogliśmy zagrać ten numer, no tak. Bo ukazał się teraz, prawda, numer pochodzi z 76 roku, ale kierujemy się tym, że gramy to, kiedy coś zostało wydane. Natomiast uśmiechamy się do Sunday Soul Seller.
2: Oj, na pewno dzisiaj będzie grane.
3: Podejrzewam, że dzisiaj może być więcej klasycznego Stevie'ego o godzinie 19.
2: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o Stevie'ego Wondera, to Songs in the Key of Life to jest absolutny number one, chociaż nie dla mnie. Dla mnie najlepszym jego albumem, osobiście moim takim, który najbardziej zapadł mi w sercu, to jest Inner Visions.
3: No tak.
2: Jest troszkę cięższy w odbiorze mimo wszystko. Mimo, że jest krótszy, to jest cięższy w odbiorze.
3: Ale też genialny.
2: Tak. Na pewno dałbym Talking Book jeszcze w mojej piątce i na pewno bym dał Music of My Mind w piątce, albo Hotter Than July.
3: Hotter Than July też, jak najbardziej.
2: Natomiast na pewno w piątce najlepszych płyt Stevie'ego Wondera, w mojej opinii, znalazłby się Time to Love, czyli jego ostatnie pełnoprawne wydawnictwo, które po moim zdaniem niekoniecznie dobrej pasie w latach 90. dla Stevie'ego, chociaż Marcin dzisiaj będzie próbował to odczarować w audycji przez chwilę, wrócił z naprawdę fenomenalnym numerem i tam znalazł się m.in. singiel So What the Fuzz, który już graliśmy, numer, na którym się Stevie spotkał z Princem.
3: Tak, Prince na gitarze.
2: Ale moim takim najulubieńszym numerem z tej płyty, który jest dla mnie jeszcze troszkę lepszy niż So What the Fuzz, chociaż to jest ciężkie, jest My Love is on Fire. To jest numer, który dla mnie jest definicją tego, jak numer soulowy powinien brzmieć. Jest fenomenalna progresja akordów, fenomenalny wokal, super sekcja rytmiczna, ekstra brzmiące bębny. Wszystko jest w punkt i ten flecik tam robi robotę. Posłuchajcie sobie Stevie Wonder, My Love is on Fire.

0: Ooh, baby, my love is on fire. Stevie Wonder spłyty A Time to Love. 2005 rok. Marcinie, co dalej nas czeka w audycji? Co masz przygotowane? Bo mówiłem, że będziemy odczerpywać lata 90, które niestety zjechałem.
1: Tak, to znaczy no, te lata 90 nie były po prostu zbyt płodne dla Stevie'ego, bo wydał tylko soundtrack do filmu Jungle Fever Spike Lee, który był takim oryginalnym albumem i ścieżką dźwiękową zarazem do filmu w 91, a później w 95 wydał album Conversation Piece i to jeszcze jedna kompilacja i to w sumie tyle, więc porównując z latami nawet 70-tymi...
0: Czy nawet 80-tymi, nawet, gdzie było tych albumów troszkę więcej.
1: No, cztery były w 80-tych, no tak. Więc no... A tu dwa, no więc to wciąż o połowę mniej.
0: A w 2001, jeden, no tak o połowę, to
1: a w
0: połowę.
1: W 2001, jeden, a w 2010 zero.
0: No a zero dzielone na pół, no, to już no, jest styl no zero, nie?
1: Także, także tak. No ale ten album Conversation Piece, wydany 10 lat przed A Time to Love, czyli też sobie niezłą przerwę zrobił Stevie, zanim powrócił z tym fenomenalnym A Time to Love, ma fajne momenty. Ja ogólnie lubię ten album, aczkolwiek musiałbym sobie odświeżyć, bo wiadomo, jak się czegoś słuchało lata temu, to jeszcze nie pamiętasz tak dobrze, ale odczarowałem poniekąd już, zacząłem odczarowywać ten album, bo jeden numer zagraliśmy jakiś czas temu, For Your Love.
0: To prawda.
1: Singlowe. No a teraz, dzisiaj, w odpowiedzi na
0: My Love Is On Fire,
1: no to skoro miłość płonie, no to deszcz, ogień, troszkę tutaj ugasimy. Rain Your Love Down, chociaż też
0: Marcin,
1: miłosny numer.
0: No.
1: Też miłosny numer, ale z motywem deszczu w odpowiedzi na numer z motywem ognia.
0: W sensie wprowadzamy miłość w kontekście innego żywiołu teraz.
1: Dokładnie, dokładnie. A Stevie, wiadomo, wszystkie żywioły ma świetnie opanowane, także posłuchajmy, jak to sprawdza się deszczowo. Jest to numer, który otwierał płytę Conversation Piece.

0: tu słychać burza, a za oknem słońce. No. Rain Your Love Down, Stevie Wonder.
1: Odczarowałem lata 90.
0: Odczarowałeś, dobrze, dobrze. Dobra, to teraz troszkę zmienimy temat. Jesteśmy przy jednym z największych soulowych głosów w historii, Stevie Wonderze. No to tutaj chciałbym wprowadzić córkę kolejnego fenomenalnego wokalisty, czyli Donego Hathawaya, który niestety zginął śmiercią tragiczną, ale Ella Hathaway niesie jego schedę dalej i wydała właśnie w czwartek swój najnowszy album Made in Chicago. I jak jesteśmy przy temacie deszczu, no to po deszczu wychodzi słońce. A jak wychodzi słońce, to mamy tęczę, więc...
1: A to jest Rainbow, tak pisane śmiesznie.
0: Tak jest, Layla Hathaway i okay. Rainbow. Posłuchajmy sobie.

0: Minęła 11.30, Wojciech Kopacz.
1: Serwis akademicki.
0: Hasło "Uważajmy na słowa" nabiera nowego kontekstu. Słowa, które niosą z sobą niejednoznaczne emocje, dłużej przyciągają uwagę. To wnioski z badań psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrazy takie jak kot czy pandemia okazują się dość jednoznaczne. Wywołują, jak w przypadku pierwszego, pozytywne skojarzenia, czy jak w przypadku drugiego, negatywne emocje. Ale wyrazy takie jak schemat, kontrolowanie czy urodziny okazują się wymykać jednoznaczności. Okazuje się, że ta druga grupa słów częściej przyciąga uwagę i robi to na dłużej niż słowa, co do których ładunku emocjonalnego nie ma większych wątpliwości. Stan, w którym nie wiemy, co mamy o danym słowie myśleć, w którym wywołuje ono i pozytywne, i negatywne emocje, badacze nazywają ambiwalencją emocjonalną. Ta ambiwalencja emocjonalna, której towarzyszy większe skupienie, może skutkować większą kreatywnością i większą dokładnością w szacowaniu odpowiedzi. Ten temat jednak wymaga kolejnych badań, zastrzega autorka eksperymentu dr Adrianna Wielgopolan z UW. Badacze z Politechniki Wrocławskiej pracują nad trwalszymi implantami dla dzieci ze skoliozą. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
2: Zespół bada rozwiązania mogące ograniczać mechaniczne zużycie i korozję implantów. Jak zauważyła profesor Celina Pezowicz z Wydziału Mechanicznego, szczególnie obiecujące są powłoki diamentopodobne, tak zwane DLC, ich modyfikacje, a także powłoki ceramiczne. Badania implantów stosowanych w systemach kierowanego wzrostu kręgosłupa przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Testy pozwoliły na symulację rzeczywistych obciążeń mechanicznych oraz ruchów mikroprzesunięć, jakie zachodzą na styku śruby i pręta w kręgosłupie rosnącego dziecka. Wyniki opublikowane przez Zespół Politechniki Wrocławskiej pokazały, że elementy z powłoką DLC zużywały się mniej, miały niższy współczynnik tarcia oraz większą odporność mechaniczną niż elementy ze standardową warstwą pasywną.
0: Więcej o badaniu przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. Młode pokolenie najostrzej krytykuje polskie szkoły. Zaledwie co czwarty Polak ocenia współczesną szkołę dobrze, 36% źle, a kolejne 36% wystawiło jej ocenę neutralną. Wśród grup wiekowych najsurowsi są najmłodsi. Negatywnie ocenia szkołę 46% osób w wieku od 18 do 25 lat.
3: To może być alarmujące, ale też ten obraz nie jest taki jednoznaczny. Na pewno warto się przyjrzeć, kto jak tę szkołę ocenia, kto ją ocenia lepiej, jak to gorzej. Widać też, że na tą ocenę wpływa nasze doświadczenie. Na przykład to, czy jesteśmy rodzicami. Jeśli jesteśmy rodzicami, to bardziej pozytywnie szkołę oceniamy. Osoby, które mają takie dobre wspomnienie, albo na przykład mają nauczyciela czy nauczycielkę, który był dla nich ważny, to szkołę oceniają lepiej.
0: Dla serwisu Newseria mówiła Magdalena Tędzia-Golska. Według autorów raportu na niską ocenę szkoły składają się dwa zjawiska, czyli kryzys jej wizerunku i realne słabości. Ich zdaniem pierwsze wymaga zmiany opowieści o szkole, a drugie zmiany funkcjonowania samej szkoły. Istotne dla Polaków jest również to, aby rolą szkoły było nauczanie młodych, a nie proste przekazywanie wiedzy. Za ważniejsze uznaje się tutaj rozwijanie kompetencji, takich jak krytyczne myślenie, współpraca i kreatywność, a nie skupianie się na wiedzy przedmiotowej. Badacze skupiali się też bardziej na tym, jak uczniowie czują się w szkole, a nie na tym, jakie osiągają wyniki. Już jutro rusza Tydzień Noblowski. Jutro ogłoszenie laureatów w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Wśród tegorocznych faworytów Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst i Svetlana Mojsow. Badali oni cząsteczki aminokwasów, budulce białka. Wyniki tych badań przyczyniły się do rewolucji leczenia cukrzycy i otyłości u milionów osób. Na liście kandydatów do Nobla z medycyny są też autorzy nowego rodzaju tomografii optycznej. Umożliwia ona wykrywanie chorób tkanek miękkich, zwłaszcza w obrębie oka, zanim pojawią się objawy tych chorób. Więcej informacji w sprawie Tygodnia Noblowskiego już wkrótce na antenie Radia Campus. Campus.
4: What's up? I'm Felix Ames and you're listening to Soul Park.

0: Troszkę też tak Stevie Wonderowo tutaj. Dalej lecimy muzycznie, ale to już nie był Stevie Wonder, a to była świeżynka Felix Ames, jeden z naszych ulubieńców. W lipcu wydał swój nowy album Did the Rain Stop i to też pięknie odbija nam motyw deszczu. Czy deszcz już się skończył? Skończył się, nie pada.
1: Leila już powiedziała o tęczy.
0: Leila już o tęczy mówiła. No a Felix wnosi trochę muzycznego słońca numerem Taste of Summertime, smak smak lata.
1: Smak lata, tak smak jest. Lata. No dobra, no to jak już jesteśmy po deszczu, mamy lato, jest słońce, no to najlepiej po deszczu rosną kwiaty, a o tym opowie nam Magnus Ferrell, czyli syn Willa Ferrella, znakomitego komika, który jak się okazuje robi neo soul i R&B i robi to bardzo dobrze i już parę audycji temu grałem jego singiel, a teraz wyszedł cały projekt od Magnusa, który się nazywa Groove Therapy i posłuchajmy sobie, jak brzmi Magnus Ferrell w piosence Flower After Rain.

0: Tak kręcimy się wokół lat 70. i tutaj jak gadaliśmy na poza anteniu, to ten numer bardzo gdzieś tam przypomina brzmieniem Sly and the Family Stone.
1: Bardzo.
0: Psychodeliczny soul tamtych czasów, ale nie jest to starość, a jest to świeżynka z tego roku, z 30 stycznia dokładnie.
1: No ale styl świeżynka.
0: Ale styl świeżynka. Flowers at Your Feet, czyli motyw kwiatów tutaj utrzymujemy. Grupa Soul Life jest to zespół funkowo-jazzowy z Nowego Jorku i gościnnie tutaj na wokalach Van Hunt, prywatnie partner Halle Berry.
1: Zgadza się.
0: A również świetny, utalentowany wokalista.
1: No to ja odbiję temat kwiatów, ale też odbiję temat zespołów, bo Soul Life to zespół i God Street Park to też zespół nie z Nowego Jorku, a z Wielkiej Brytanii, ale wpadli na mój radar przy okazji ostatniej ich płyty, czyli On The Inside, i grałem z niej kilka numerów już w audycji, a teraz zbliża się wielkimi krokami ich nowe wydawnictwo, które będzie miało swoją premierę 16 października tego roku, i zagram utwór pod tytułem po prostu Flowers, z gościnnym udziałem wokalistki z Wielkiej Brytanii Pip Millett, która też przy okazji ostatniej płyty God Street Park z nimi kolaborowała, to jest bardzo złe słowo, współpracowała.
0: Tak, współpracowała.
1: Tak, te zapożyczenia z języka angielskiego. Mm-hmm. Tak, natomiast zmienimy troszkę klimat z tego funkującego na bardziej jazzowo-hip-hopowy. God Street Park, Pip Millett,

0: z najnowszej płyty Milesa Sanko o tym samym tytule, a numer jeszcze ma podtytuł All This Time. I Miles Sanko jest to wokalista pochodzący z Wielkiej Brytanii, aczkolwiek urodzony w Ganie, także gańskie korzenie. No, kapitalny soulowo-jazzowy twórca, który wystąpi po raz kolejny w Warszawie, bo już w grudniu na dwóch koncertach, 4 i 5 grudnia, Miles Sanko pojawi się w klubie Jasmine.
1: Zapraszamy i zbliżamy się powoli do końca. Zapraszamy Was oczywiście na naszego Facebooka, Instagrama Soulpark971, tam odsłuch audycji i link do playlisty. I na sam koniec trochę bardziej mainstreamowo John Legend, który niestety nie zagra w Jasmine, który zapowiada swój najnowszy album Muse, który będzie miał swoją premierę 23 października, cały wyprodukowany przez Pharrella Williamsa. I zagramy sobie na koniec singiel Fireflies, Saint Elmo
0: i Marcin.
1: Już zaprosiłem Was, także miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.
0: I smacznej kawusi. A Fireflies to świetliki.
1: Tak jest.

0: Tu akademickie Radio Campus. Na zegarze jest kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej coniedzielnej muzycznej wędrówce z cyklu 60 minut dookoła świata. Dziś mamy czwarty dzień października, w którym to mieszkańcy jednego z mniejszych krajów Afryki, mianowicie Lesotho, górskiej enklawy otoczonej przez terytoria należące do Republiki Południowej Afryki, świętują rocznicę ogłoszenia niepodległości swojego państwa. Lesotho na mapach politycznych świata pojawiło się dokładnie 60 lat temu. To wówczas Wielka Brytania po uzyskaniu przedniej aprobaty RPA postanowiła nadać swojemu dawnemu protektoratowi w czasach kolonialnych noszącemu nazwę Basutoland niepodległość i tak właśnie powstało Królestwo Lesotho, którego nazwa, podobnie jak wcześniejsza Basutoland, pochodzi od ludu Soto. To właśnie ta grupa etniczna w XIX wieku opanowała te tereny po pokonaniu innych plemion Iburów, tworząc tam swoje państwo, niemniej wobec ciągłego zagrożenia właśnie ze strony dobrze uzbrojonych Burów. W 1843 roku ówczesny monarcha Basutho oddał swój kraj pod opiekę korony brytyjskiej. Wreszcie po ponad 120 latach ziemie ludu Soto odzyskała swoją pełną państwowość. Z tej właśnie okazji w rocznicę proklamowania niepodległości Lesotho słuchać będziemy muzyki z tego kraju, a tę podróż rozpoczniemy od mohobelo, czyli śpiewów towarzyszących tańcom mężczyzn z ludu Soto z wyraźnym rytmem wytupywanym przez tancerzy, towarzyszącym różnym rodzinnym czy wspólnotowym celebracjom. Dzisiaj przy rytmach mohobelo poświętujemy 60. rocznicę ogłoszenia niepodległości Lesotho, a o oprawę muzyczną na początek zadba Letse Mamacela z grupą Basotho Dihoba.
1: Basutu kopana ngona libe moya umu.

Ya ba o futa ona ke mo futa o itse ka pa wa bua mo so mo mongame.

Basoto Kopanang. Śpiewał zespół Basoto Dihoba oraz Letsema Matsela, jeden z najbardziej znanych strażników tradycji ludu Soto. A był to przykład mohobelo, męskich tanecznych pieśni, traktujących zwykle o przymiotach każdego myśliwego i wojownika, to jest o męstwie oraz sile, ale też o wydarzeniach z przeszłości, życiu pasterskim czy o miłości. Pieśni funkcjonujących często również jako komentarz społeczny w odniesieniu do różnych bieżących problemów. Mohobelo, zarówno jako pieśni i tańce w tradycji Basoto, stanowią właśnie domenę mężczyzn, ale i kobiety mają w muzyce i w tańcu sferę zarezerwowaną wyłącznie dla siebie. Do niej należą m.in. mokibo, określane mianem tańca ramion, wykonywanego przez grupę tancerek w pozycji klęczącej, którym towarzyszy żeński chór, a który stanowi istotny element wielu tradycyjnych uroczystości z weselem na czele. Przykładu pieśni mokibo posłuchamy już za chwilę w wykonaniu Augustyny Mokhosowa oraz uczennic ze szkoły średniej w Rolin w dystrykcie Mafeteng, które zaraz potem zaprezentują nam również muzykę do zabawy zwanej motonoso, podczas której dziewczęta stoją blisko siebie w kręgu i się wzajemnie przekomarzają i przepychają. Oba nagrania pochodzą z płyty Music of Lesotho, zarejestrowanej w terenie w latach 70. przez Billa Wooda, wówczas nauczyciela pracującego w tej szkole, i wydanej przez Smithsonian Folkways. Uba. Uba. Uba.

Yo,

0: dijo que ya me entrete que ha mojado un bono. Pues yo mando un cotillo su noche. Una sangre una playa. Un cotillo que se llama Iván. Yo voy aquí a luz aquí a la isla. Un cabello que hago con un pony de calve. Un cuadro más jugo de mate calci. Pasala más suri me llame talana. Halo monaca.
1: Halo busadiaca.
0: Halo busadiaca.
1: Halo monaca. Mine is about my aunt.
0: Yes.
1: I disagree that she is my aunt. Hi. And I'm telling that he loves the men too much. Yes.
0: Mine is about my boyfriend.
2: Yeah.
0: He has beaten me. And I'm telling my mother the story.
3: Śpiewała Augustina Mokhosowa oraz uczennice ze szkoły średniej w Mafeteng w Lesotho, które pod koniec tego nagrania wyjaśniły Billowi Woodowi, o co chodziło w tej pieśni. To był przykład żeńskiej muzyki wokalnej z tego kraju. A teraz wrócimy do domeny męskiej, do której należy gra na łuku muzycznym, instrumencie wywodzącym się oczywiście z kultury łowieckiej, który na terenie Lesotho występuje w kilku różnych odmianach, zarówno prostszych, w których jako rezonator wykorzystywana jest jama ustna grającej na nim osoby, jak też nieco bardziej złożonych z rezonatorem z tykwy umieszczonej między cięciwą a ramieniem łuku. My posłuchamy sobie tego instrumentu w tej, wydawałoby się, prostszej pod względem organologicznym postaci, no ale to tylko pozory, bo niezwykle ciekawa jest technika gry na tym instrumencie, gdzie muzyk przykłada jeden z końców łuku do ust i pobudza strunę przez gwałtowne dmuchanie i wciąganie powietrza, co powoduje powstanie silnego, brzęczącego dźwięku. Przy wydechu wykonawca może również nucić, dzięki czemu uzyskuje efekt wielogłosowości. Łuk muzyczny w tej postaci zwanej Leshiba jest zatem unikalnym instrumentem łączącym cechy chordofonów, czyli instrumentów strunowych, oraz areofonów, czyli instrumentów dętych. Jak to brzmi w praktyce, przekonamy się na przykładzie archiwalnych nagrań terenowych zarejestrowanych w latach 50. przez południowoafrykańskiego etnomuzykologa Hugh Tracey'a.

Tak oto brzmi Lesiba, osobliwej postaci łuk muzyczny z Lesotho, archaiczny instrument związany z dawnymi kulturami łowieckimi. A teraz pozostaniemy przy muzyce tradycyjnej, ale powstałej już w zupełnie innej epoce, mianowicie w czasach tak zwanej rewolucji mineralnej, do której doszło w drugiej połowie XIX wieku w sąsiedniej Afryce Południowej, w której najpierw odkryto bogate złoża diamentów, a potem również złota. Wówczas to wielu mężczyzn z ludu Sotho udało się na Saksy, by zatrudnić się w południowoafrykańskim górnictwie. Już w XX stuleciu okazało się, że na terenie samego Lesotho też znajdują się zasoby diamentów i tu również otwarto kopalnie. Zatem górnictwo stało się ważnym sektorem miejscowej gospodarki, co wpłynęło również na lokalną kulturę, która, podobnie jak nasi Ślązacy, może pochwalić się ciekawym folklorem górniczym. Chodzi tutaj zarówno o tradycję męskiego, churalnego śpiewania, jak i taneczną muzykę zwaną famo, która narodziła się w środowisku Sotho pracujących w południowoafrykańskich kopalniach, a w której brzmieniu główną rolę odgrywa akordeon, przywieziony oczywiście przez europejskich kolonizatorów. Typowy skład zespołu uzupełniają jeszcze bęben i oczywiście śpiew. Stylistycznie, z racji miejsca, w którym wykształciła się muzyka famo, słychać w niej pewne podobieństwa do zuluskiej muzyki maskanda. Na początek sięgniemy po brzmienia famo w ich tradycyjnej odmianie, zarejestrowane nie tak dawno, bo w 2024 roku przez amerykańskiego producenta i dokumentalistę nagrań terenowych Iana Brennana, znanego chociażby z Zomba Prison Project, który 2 lata temu wybrał się w góry Lesotho, by na miejscu zarejestrować nagranie grupy Famo Mountain. Jak sam barwnie to opisywał, jeszcze pod hotelem przeczytał nagłówki gazet informujące o kolejnej masowej strzelaninie związanej z subkulturą famo. Jak się okazało, ten gatunek muzyczny kojarzony jest również z przestępczymi syndykatami, które wywodziły się ze środowiska wędrownych górników. Owi imigranci zarobkowi z Lesotho w celu samoobrony przed przemocą tworzyli właśnie takie grupy solidarnościowe, z których wiele przekształciło się potem w konkurujące ze sobą gangi, a których elementem identyfikacyjnym stała się właśnie muzyka famo. Jak zaznaczył Brennan, artykuł o strzelaninie nie był krzepiącą wiadomością, zwłaszcza przed oczekującą jego ekipę 4-godzinną podróżą przez kręte, często oblodzone górskie drogi. Podróż jednak przebiegła bez zakłóceń i na miejscu Brennan ze swymi ludźmi zarejestrował niezwykle ciekawy materiał, nagrany w kuchni lokalnego pensjonatu, która posłużyła za prowizoryczne studio oraz schronienie przed ciekawskimi turystami i ewentualnymi rywalami z innych grup famo. No i nie były to przelewki, bo właśnie ze względu na wojnę gangów Lesotho ma jeden z najwyższych współczynników zabójstw w Afryce. Szczęśliwie było się jednak bez ofiar, za to powstała bardzo interesująca płyta, która nosi tytuł For Those Left Behind, na której słyszymy charyzmatycznego śpiewaka Teboto, któremu towarzyszą akordeonista Monsi Monsi, dwóch bębniarzy Molefe i Tafeng, grających na instrumentach zbudowanych ze starych opon i beczek po oleju, oraz inni wokaliści, a są to Lito, Lape oraz Tomo. W ich wykonaniu posłuchamy teraz dwóch utworów. Będzie to My Struggle to Survive, I Refuse to Join a Music Gang. Kontekstu tego tytułu nie trzeba już wyjaśniać. Zaś kolejny to przejmująca pieśń I Miss My Wife, She Left to Find Work in South Africa, traktująca oczywiście o doświadczeniu migracji za chlebem i związanej z tym tęsknoty. Tę pieśń zaśpiewa akurat nie Teboto, ale akordeonista Monsi Monsi. Przed wami prosto z gór Lesotho, Famo Mountain. Posłuchajmy.

0: 12:30, Wojciech Kopacz. Karol Nawrocki spotkał się ze studentami Szkoły Straży Granicznej. Co z cenami paliw? Kanclerz Niemiec w Kijowie. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odwiedził Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie. Głowa państwa podkreśliła, że obrona granic to dla Polski zadanie priorytetowe.
1: Polska granica nie jest wyłącznie linią na mapie. Nie jest linią na mapie, a jest symbolem. Na całym odcinku polskiej granicy i lądowej, i morskiej, i zewnętrznej, i granicy Unii Europejskiej, polska granica jest symbolem polskiej suwerenności i niepodległości. To dzięki pracy strażników granicznych, to dzięki waszej pracy i waszemu poświęceniu.
0: Mówił wczoraj Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił też, że żyjemy w świecie dynamicznie zmieniających się zagrożeń. Wśród nich wymienił presję migracyjną ze wschodu czy wojnę hybrydową na Bałtyku. I dodał, że nie zmieniło się tylko jedno. Rosja wciąż była, jest i pozostanie dla polskiej niepodległości zagrożeniem. Ceny oleju napędowego mogą wkrótce spaść nawet o 30 groszy, z kolei benzyna o 20 groszy, ocenia ekspert rynku paliwowego Dawid Czopek. Zdanie eksperta to efekt spadku cen oleju napędowego na rynku hurtowym po poprawie sytuacji związanej z dostępnością tego paliwa. Od soboty w Polsce ponownie funkcjonuje program Ceny Paliwa Niżej, wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Program ma działać do końca tego roku. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, od 3 do 5 października wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie paliwo 95 6,73 zł, 98 7,59 zł, diesel 7,88 zł. Powodem obniżki jest uwolnienie rezerw oleju napędowego na prośbę Donalda Trumpa przez część państw Unii Europejskiej. Obecnie na półkuli północnej trwa największe zapotrzebowanie na olej. Wynika to głównie z przygotowań do sezonu grzewczego. Jak wyjaśnił ekspert rynku paliwowego, z punktu widzenia rafinerii olej opałowy i napędowy są bardzo zbliżonymi produktami, dlatego wzrost popytu na jeden z nich wpływa również na rynek drugiego. Kanclerz Niemiec w Ukrainie. Friedrich Merz przybył dziś z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Szef niemieckiego rządu twierdzi, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Z doniesień agencji Reuters wynika, że Merz przybył do Kijowa w towarzystwie szefów niemieckich koncernów zbrojeniowych. Kanclerz Niemiec ma się spotkać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Agencja DPA sugeruje, że Merz obieca walczącej Ukrainie konkretną pomoc. Wśród wymienianych środków wsparcia są dostawa 1000 dronów przechwytujących, a także wsparcie dla Kijowa w produkcji broni dalekiego zasięgu. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, to jej machina wojenna wzróci się przeciwko nam, ocenił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jest kolejny ważny krok w sprawie północnego wylotu S-7 z Warszawy. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na budowę brakującego odcinka między Kiełpinem a Warszawą. Planowana trasa będzie miała dwie jezdnie. W Warszawie kierowcy pojadą m.in. dwoma tunelami. Jeden powstanie na Bielanach i będzie miał około kilometra długości, a drugi na Bemowie. Na trasie pojawi się 5 węzłów: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ. Ten ostatni połączy się z trasą Armii Krajowej S-8. Oprócz tuneli i węzłów powstaną wiadukty, przejścia podziemne oraz kładki pieszo-rowerowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje też rozwiązania związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu.
0: Prace potrwają planowo do 2032 roku.
3: Campus. Akademicki Radio Campus.
4: Hey.

Palamazele, Palamazele, Jasamai.

0: nanzira kana chile kumenesa. Ona kana kigwe kake tapatalo. Kile kisane witi kizimoto. Lipeni na wakaka zilizi. Ile ngere mbina kiera hebe zalla ya me gwele ke za kuto fela ne magalo ne bozo ari kwa hale. Tira ni kwezo ja kwala. Ndo ja kwala.
1: Lalla khete. Ndo. Pa.
2: Ya wala mali.
3: Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj gościmy w Lesoto, świętującym właśnie 60. rocznicę proklamowania swojej niepodległości. Tę drugą odsłonę naszego spotkania rozpoczęli Francis Lesako, śpiewający o podróży pociągiem do Republiki Południowej Afryki, oraz John Maele, towarzyszący mu na harmonice ustnej. Jak zaznaczył autor kompilacji Music of Lesotho, Bill Wood, ten utwór to przykład Langlochte, czyli poematów traktujących o podróży koleją właśnie do RPA, oczywiście w celach zarobkowych. Nazwa tego gatunku pochodzi od nazwy stacji kolejowej pod Johannesburgiem, do której jeździli pracownicy migracyjni z Lesotho. To była kolejna dziś pieśń traktująca o wędrówce za chlebem, o doświadczeniu współdzielonemu przez wiele rodzin z ludu Soto. Langlochte można traktować jako gatunek pokrewny muzyce Famo. Tutaj jednak zamiast typowego akordeonu usłyszeliśmy harmonikę. No ale teraz sięgniemy po brzmienia Famo w najpopularniejszej dziś zmodernizowanej odmianie, gdzie tradycyjne instrumentarium w postaci akordeonu i bębnów uzupełniono gitarami basowymi, elektrycznymi i zestawami perkusyjnymi. Zagrają nam teraz w zasadzie klasycy tego gatunku zespół Tau Eo Mat Cheka, który działał już w czasach, gdy na mapie politycznej świata dopiero co pojawiło się niepodległe Lesotho. To nagranie z kolei pochodzi z nieco późniejszych czasów, mianowicie z roku 1990.

a Maliba Benga canta Ole. Grał zespół, który nazywa się Tau Ea Macheka, lew klanu Macheka. Z tego bowiem rodu, z dystryktu Leribe, pochodzili jego założyciele, a to nagranie zostało wydane w 1990 roku na albumie Forere Mamela, kiedy to grupa Tau Ea Macheka zyskała już pewną międzynarodową rozpoznawalność. Jeżeli brzmienie akordeonu, na którym grał Forere Modlo Helloa, z czymś wam się skojarzyło, no to zapewne nie raz, nie dwa słuchaliście kultowej już płyty Graceland Paula Simona, na której to pan Forere zagrał w swoim stylu, na swoim akordeonie, charakterystyczny wstęp do utworu otwierającego ten album, czyli The Boy and the Bubble. Tym samym Forere Modlo Helloa znalazł się w gronie wspaniałych artystów z południa Afryki, zaproszonych do udziału w tym legendarnym projekcie. No i teraz zabrzmi właśnie ten utwór. The Boy and the Bubble śpiewa Paul Simon, a na akordeonie gra Forere Modlo Helloa.

The Boy in the Bubble z płyty Graceland, Paula Simona. Na akordeonie w stylu charakterystycznym dla Famo zagrał Forere Motlohelowa, jeden z założycieli grupy Tau Ea Macheca, klasyków muzyki Famo i na pewno jednego z najbardziej popularnych zespołów w Lesotho. Jak już wcześniej opowiadałem, muzyka Famo wywodzi się z folkloru górniczego, ponadto ma też pewne powiązania z przestępczym półświatkiem, zatem nie dziwota, że muzyka ta zdominowana jest przez męskich wykonawców i tradycyjnie pozostaje ona męską domeną. Niemniej w Lesotho działają również artystki, które próbują przełamywać to tabu. Do najbardziej znanych należy nazywana królową tego gatunku Puselet Sosema.

moja. Śpiewała Pusseletto Sema, nazywana królową famą, która w latach 80. przecierała szlaki dla żeńskich wykonawczyń w tym jakże zdominowanym przez mężczyzn gatunku muzycznym. Na pewno łatwo nie miała, tym bardziej, że życie też jej nie rozpieszczało. Pochodziła z bardzo biednej rodziny. Jeśli chodzi o jej doświadczenia z muzyką, była samoukiem. Pierwsze piosenki zaczęła układać jako dwunastolatka, pracując przy wypasie bydła. Potem wyszła za mąż za górnika, jednak już w wieku 21 lat została wdową. Nie mając środków do życia, zaczęła zarabiać, sprzedając jedzenie i napoje robotnikom pracującym w kopalniach. Obracając się w tym środowisku, prędzej czy później musiała zetknąć się z działalnością wspomnianych już gangów. No i o tych trudnych doświadczeniach Pusseletto Sema śpiewa w swoich piosenkach. Na swoim koncie ma ponad 30 albumów i pozostaje czołową żeńską wykonawczynią muzyki famo. No ale nie tylko samym famą żyje Lesotho. Teraz odłożymy akordeon, a sięgniemy po

Madhouse z debiutanckiej płyty grupy Sankomota z 1983 roku. To był przykład łączenia brzmień fusion z lokalnymi rytmami, w których słychać pewne echa południowoafrykańskiej bakłanki. Grupa Sankomoto powstała w stolicy kraju, w Maseru, w 1976 roku. Początkowo występowała pod nazwą Uhuru, no a potem, by nie być mylona z zespołem Black Uhuru z Jamajki, zmieniła szyld, przyjmując za nazwę imię jednego z legendarnych wojowników, Ludu Soto. Sankomoto na zakończenie zagrają nam raz jeszcze. To będzie utwór Mope utrzymany w rytmach reggae. Cóż, muzyka czarnych braci z Jamajki od lat 70. cieszy się niesłabnącą popularnością w wielu zakątkach Afryki, do których Lesotho też należy. Przed wami Sankomoto, a za naszą dzisiejszą wspólną muzyczną wędrówkę do Lesotho dziękuję. Dawid Martin, kłaniam się nisko. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Do usłyszenia.

0: Cześć. Cześć Solen.
1: Cześć Nina i cześć wszystkich.
0: Zapraszamy na wojnę francusko-angielską pod flagą biało-czerwoną.
1: Tak jest.
0: I co?
1: Słuchaliśmy Rita Mitsuko, kapela z lat 80, który jest też znany w Polsce, z tym, nie wiem, są różne tytuły, ale jest Marsa Baila, druga to jest C'est comme ça, la la la la la, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz wybierałam to trochę taki mniej znany kawałek, który nazywa się Nuit d'ivresse, z albumu Z No Comprendo, lat 86.
0: Co to znaczy Nuit d'ivresse?
1: O, wielka belęga w nocy. Po prostu.
0: Dobra.
1: I właśnie proponuję dzisiaj słuchać Rita Mitsuko, bo niestety Katrin Ringer, ta piosenkarka, umarła kilka dni temu. Więc już nie będzie Rita Mitsuko, niestety, więc voilà, słuchamy trochę i idziemy dalej.
0: Idziemy z Francji, tak, Rita Mitsuko?
1: Tak, z Francji, tak.
0: Do Algierii. I słuchamy... Słuchamy trochę raj, styl muzyki, który bardzo lubię i bardzo był chyba cały czas jest popularny we Francji też, tak, no ogólnie jest bardzo popularny w Algierii.
1: Ale we Francji też jest bardzo popularnie i polecam w Arte TV, który jest dostępny w internecie. Mm-hmm. Oni zrobili ostatnio fajny film dokumentalny a propos ta nowa fala raj, tej nowej generacji, którzy zrobią teraz nowocześnie raj. Jest bardzo ciekawy.
0: Super.
1: I często teraz Arte robi tłumaczenie po polsku, więc różne rzeczy, większość są dostępne też po polsku i polecam ten dokument. Są
0: super.
1: Kilka odcinek związane z raj.
0: To ja obejrzę sobie.
1: Polecam.
0: No, a najpierw teraz posłuchamy utwór Muhal Galbi Janzak i to jest Trzeba Muna. A próbowałam znaleźć tłumaczenie i coś takiego jest niemożliwe dla moje serce, by zapomnieć ciebie.
1: No.
0: Tak, słuchamy.

0: Uhu. Co, bardzo fajne to włączyło do Raj. Tak. Broken Heart.
1: Inny styl.
0: Trochę bardziej energii, też dobra energia.
1: Tak. To słuchaliśmy teraz kapela, która nazywa się Angine de Poitrine. Oni są z Quebec, w Kanadzie. I co mogę powiedzieć oprócz tego, że uwielbiam ta kapela, nie wiem. Mogę powiedzieć, że oni są trochę znani, bo oni używają między innymi taki dwugifrowe gitary basowe. I wtedy oni mogą grać taki system mikrotonalny, taki bardzo oryginalny.
0: Wow.
1: I na pewno wrócę do Angine de Poitrine i będę mogła więcej o tym gadać. Natomiast musimy teraz ruszać.
0: Masz następny kawałek też, co pasuje.
1: Tak, czas leci, więc teraz będziemy słuchać artist, który nazywa się Tony Gerano. Album nazywa się Garonne, bo on jest z Bordeaux i Garonne to jest rzeka, która idzie przez Bordeaux, Toulouse i tak dalej. Piękna rzeka. I będziemy słuchać teraz otwór Des Éléments Inconnus de Toi.
0: A, posłuchamy.
1: Nina, proszę ci, nie pytaj mnie, co to znaczy.
0: Dobra, leci.

0: bardzo fajny kawałek. To Tony Gerano, tak?
1: Tony Gerano, tak. I to pierwszy raz gram ten artyst na audycji, więc na pewno wrócimy też do niego.
0: Super. A ja nie pierwszy raz gram teraz następną kapelę, bo będziemy słuchać Derja Yildirim i Grup Szymszek. I utwór z ich nowej płyty, który był wydany w Stanach chyba. Utwór się nazywa Günesh, płyta się nazywa Yarim Yoksa. No i wybrałam, bo ostatnio tutaj Derja Yildirim było zaproszona jako support artist do Altyn Gün i grała w Royal Albert Hall w Londynie.
1: Aha.
0: A tutaj teraz słuchamy na wojnie w Radio Campus Derja Yildirim i Grup Szymszek, Günesh.

0: 13.32, Wojciech Kopacz.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Polska dyplomacja odpowiada na rosyjskie groźby. Co z karą śmierci dla Christy Pike? Łotysze wybrali nowy parlament.
1: Wiadomości.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przewiduje zmian w działaniu polskiej ambasady w Kijowie. Ten komunikat to pokłosie rosyjskich gróźb i prób nakłaniania dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy. Polski resort spraw zagranicznych ocenia ten ruch ze strony Kremla jako szantaż. Działania Moskwy pokazują, że Rosja próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy, podkreśla ministerstwo. Podobne oświadczenie wydała też ambasadorka Unii Europejskiej w Kijowie, Katarina Maternowa. Rosja przekazała wiadomość zagranicznym dyplomatom w Kijowie. Albo wyjedziecie, albo będziecie ryzykować własnym życiem. Nasza odpowiedź – zostajemy, napisała przedstawicielka unijnej dyplomacji. Wczoraj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem przez jej terytorium. Kreml zapowiedział, że będzie kontynuować swoje ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Konsekwencje nieudanej egzekucji Christy Pike. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
2: Komisarz Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee Frank Strada jeszcze w tym miesiącu zrezygnuje ze stanowiska. W swoim oświadczeniu Strada ocenił, że jego rezygnacja leży w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee. Przypomnijmy, próba egzekucji miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze River Bend w Nashville w środę około godziny 20 czasu lokalnego. Skazana przeżyła próbę wykonania kary śmierci przez podanie pentobarbitalu i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zdaniem jej adwokatów nieprawidłowo włożony wenflon spowodował dostanie się substancji do okolicznych tkanek zamiast do krwiobiegu. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Twerk zaapelował w czwartek, by zrezygnować z kolejnej próby wykonania wyroku. ONZ oceniła, że jej przypadek pokazuje, dlaczego kara śmierci powinna zostać zniesiona.
0: Adwokaci Pike, którzy zabiegają o złagodzenie jej kary, wskazują między innymi na jej wiek w chwili dokonania zbrodni oraz fakt, że jako dziecko była wykorzystywana seksualnie. Znamy wyniki wyborów parlamentarnych w Łotwie. Ugrupowanie premiera tego kraju wygrało głosowanie z rekordowym wynikiem. Centrowy Sojusz, Zjednoczona Lista pod przywództwem szefa łotewskiego rządu Andrisa Kulbergsa uzyskał ponad 35% głosów. Oznacza to najlepszy wynik w historii tamtejszych wyborów do parlamentu. Sądzę, że wyborcy obdarzyli nas dużym zaufaniem. Dokonali wyboru, który bardzo doceniam. Oznacza on, że ludzie pragną zmiany. Ludzie chcą, by mówić do nich bezpośrednio. Ludzie chcą, byśmy zajęli się przede wszystkim gospodarką. Ludzie chcą bezpieczeństwa i pragną, by ich kraj obrał inny kurs niż ten, na którym znajdował się on dotychczas. Tak wyniki komentował łotewski premier i lider zwycięskiej partii Andris Kulbergs. Jego ugrupowanie popiera m.in. ścisłą współpracę Łotwy w ramach NATO czy Unii Europejskiej. Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna partia Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 13%. W komisjach wyborczych stawiła się nieco ponad połowa uprawnionych do głosowania. To najniższa frekwencja wyborcza na Łotwie od ponad 35 lat. Blisko 100 wystawców, warsztaty i atrakcje dla dzieci. W arenie Ursynów trwają targi Mama Wil Warszawa skierowane do rodziców przyszłych mam czy rodzin z dziećmi. Organizatorzy podkreślają, że Mama Wil ma być przestrzenią spotkań, rozmów i inspiracji, a nie tylko klasycznym kiermaszem. Podczas warszawskiej edycji działa także strefa edukacyjna. Przygotowano warsztaty i spotkania dla rodziców dotyczące m.in. snu noworodka, rozwoju mowy, pierwszej pomocy czy przygotowania do narodzin. Na najmłodszych czeka strefa atrakcji. Dzieci mogą korzystać z aktywności ruchowych, kreatywnych czy sensorycznych. Arena Ursynów oferuje również strefę chillout, w której można odpocząć, nakarmić najmłodszych i zaplanować dalsze zwiedzanie targów. Wydarzenie potrwa jeszcze do godziny 17.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Solène, może ty zaczynaj.
1: Dobra. Witamy się powrotem do audycji Wojna angielska, francuska pod biała, czerwona flaga.
0: Pięknie.
1: I teraz, Nina, co słyszeliśmy?
0: Słuchaliśmy
1: tak.
0: Pianistę i artystę Emma Hoitsege, Miriam Gebru z Etiopii i utwór się nazywa Jeruzalem. A wybrałam to, bo właśnie widziałam teraz na Festi Dragon we Francji, Festi Double Dragon, był performance z osoby, która się nazywa Daphne. Ona grała te kawałki Emma Hoitsege, Miriam Gebru i opowiadała biografię jej między kawałkami. Bardzo, bardzo ciekawe. Polecam posłuchać więcej kawałków. Teraz co dalej, Solenki?
1: O, wow, nagle.
0: Nagle.
1: Tak, nagle. Ok, teraz proponuję słuchać otwór zrobiony przez Andy Otto. Andy Otto jest, wiem tylko po angielsku, cellist.
0: Mm-hmm.
1: On gra.
0: A na cello?
1: Tak.
0: A, cellist, aha.
1: NDG. I od kilka lat robi razem muzykę z Pallavi, to jest South Indian vocalist.
0: Mm-hmm.
1: I oni robią razem muzykę, po prostu. I tyle, bo jak mówiłam wcześniej, nie mamy dużo czasu znowu. I najważniejsze to jest muzyka, więc
0: dobra.
1: Podsłuchamy Andy Otto i Pallavi.

0: Słuchaliśmy teraz znowu z Etiopii utwór utwór Kenoru Lebechahe artysty Alemayehu Eshete. Tak, i bardzo mi się podoba, trochę Etiopik, więc co ty masz, co masz pasujące do tego?
1: Teraz będziemy słuchać taki bardzo krótki, dynamiczny otwór z kapelą Reptur 4. Otwór nazywa się Hikomani i szukałam, okazało się, że Hikomani to jest japoński słów, który mówi o takiej głęboka depresja, ale też społeczna, zamknięty w domu i tak dalej.
0: Okej, słuchamy. Jak się nazywa? Jeszcze raz.
1: Otwór albo kapela. Reptur 4 i Komani.

0: Yupi.
1: Yupi tralala.
0: Znowu Rita.
1: Tak, znowu Rita, tak. Super. Właśnie. Teraz był otwór też mniej znany, który nazywa się Stupid Anyway. I niestety nie

0: jesteśmy już stara.
1: Co?
0: I coraz więcej artyści, którzy lubiliśmy albo lubimy, będą pożegnać. A Porita, wiem, że ty wybierałeś artyst, który też pożegnała niedawno, niestety.
1: No, więc na końcu pożegnamy się dzisiaj z przypominąć Dolly Parton i utwór Bargain Store, połączyć do charity shopów w Anglii, bo fajne są. Ale też chodzi bardziej o życiu w tym kawałku. Więc do usłyszenia i zapraszamy ponownie za tydzień.
0: Tak, miłego niedziela, pa, pa.
1: Pa.

0: This is Selecta Radio. Selecta
1: Radio. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Nie pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Minęła 14.30, Wojciech Kopacz.
1: Akademickie Radio Campus.
4: Rok systemu kaucyjnego. Kontynuacja czy rewolucja? Brazylia wybiera prezydenta. Finał Nagrody Literackiej Nike.
1: Wiadomości.
4: Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań i 65 tysięcy punktów zbiórki w całym kraju. To dotychczasowy bilans pierwszego roku funkcjonowania polskiego systemu kaucyjnego. O tym, dlaczego rząd zdecydował się na wprowadzenie systemu, mówiła w środę minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: Mamy tu przede wszystkim podwójne eko. Mamy cele ekologiczne i cele ekonomiczne. Jeżeli spojrzymy na cele ekologiczne, to obywatele widzą to gołym okiem, że plastik w zasadzie zniknął z naszego otoczenia.
4: Z okazji rocznicy działania systemu kaucyjnego Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia opublikowało specjalny raport. Możemy w nim znaleźć podsumowanie zarówno dotychczasowych efektów, jak i uchybień systemu, czy rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju inicjatywy. Kolejne kroki zapowiada również rząd. Anna Kamińska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiadomiła, że obecnie trwają prace nad włączeniem do systemu szklanych butelek. Badania pokazują, że szklane opakowania porzucone w przestrzeni publicznej przeszkadzają Polakom niemalże na równi z psimi odchodami. Z powodu notorycznego zaśmiecania lasów państwo wydawało na zagospodarowanie odpadów 30 milionów złotych rocznie. Wczoraj Łotwa, dziś Brazylia. Mieszkańcy tego kraju wybierają prezydenta i parlament. Głosowanie rozstrzygnie, czy największy kraj Ameryki Łacińskiej będzie przez kolejną kadencję rządzony przez lewicę, czy będzie kolejnym po Chile i Argentynie krajem regionu, w którym władzę przejmie sympatyzujący z Donaldem Trumpem polityk. Według badań żaden z polityków nie zdobędzie w pierwszej turze bezwzględnej większości, czyli ponad 50% głosów. Jeśli przewidywania się potwierdzą, potrzebna będzie druga tura. Najprawdopodobniej zmierzą się w niej urzędujący prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oraz Flávio Bolsonaro. Ten pierwszy to 80-letnia legenda brazylijskiej lewicy, która ubiega się już o czwartą kadencję. Drugi to prawicowy senator, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu po ostatnich wyborach. Sondaże zapowiadają wyrównaną walkę obu tych kandydatów. W dniach 8 i 9 października Pałac Kultury i Nauki gościć będzie drugą edycję Student Games Festival. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
6: To międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Fundację Kultura Interaktywna, łączące studentów, przedstawicieli branży gier oraz środowisko akademickie z kraju i zagranicy. W programie prezentacja najlepszych studenckich gier z całego świata, konferencje z udziałem ekspertów branżowych, warsztaty, spotkania networkingowe oraz konsultacje CV i portfolio. Centralnym punktem wydarzenia będzie gala konkursu Best Student Game Awards, promującego najbardziej obiecujące projekty studentów i młodszych absolwentów. Do tegorocznej edycji SGF-u zgłosiły się 192 zespoły z 32 krajów. Spośród wszystkich zgłoszeń jury złożone z przedstawicieli branży oraz środowisk edukacji wyłoniło 22 gry prezentujące 10 krajów. W gronie finalistów znalazły się produkcje m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Litwy, Holandii, Łotwy, Chile, Estonii oraz Polski.
4: Już dziś wieczorem dowiemy się o tym, do kogo powędruje Nagroda Literacka Nike. Wśród tegorocznych finalistów między innymi autorka reportażu o losach polskich Żydów Anna Bikont. Oprócz niej Dorota Grabowska, autorka Zmartwychwstanek, opowiadań o bezimiennej metropolii zawieszonej w czasie. A także Szczepan Twardoch, nominowany do nagrody za powieść Nul, traktującą o losach żołnierza ochotnika na wojnie w Ukrainie. Ten ostatni z pisarzy już może cieszyć się z wyróżnienia. Otrzymał on literacką nagrodę Nike Czytelników, wygrywając w plebiscycie Gazety Wyborczej. Początek gali o 20.30 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Pogoda.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spaść nawet do 200 metrów. Alerty odnoszą się do całej Polski z wyjątkiem województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zaczną obowiązywać już dziś o 22, a w mocy będą aż do jutra do godziny 9 rano.
0: Playing the best music from the UK every week. Selector Radio.

0: Selecta Spotlight on Selecta Radio.
1: Serwis akademicki.
2: Hasło "Uważajmy na słowa" nabiera nowego kontekstu. Słowa, które niosą z sobą niejednoznaczne emocje, dłużej przyciągają uwagę. To wnioski z badań psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrazy takie jak kot czy pandemia okazują się dość jednoznaczne. Wywołują, jak w przypadku pierwszego, pozytywne skojarzenia, czy jak w przypadku drugiego, negatywne emocje. Ale wyrazy takie jak schemat, kontrolowanie czy urodziny okazują się wymykać jednoznaczności. Okazuje się, że ta druga grupa słów częściej przyciąga uwagę i robi to na dłużej niż słowa, co do których ładunku emocjonalnego nie ma większych wątpliwości. Stan, w którym nie wiemy, co mamy o danym słowie myśleć, w którym wywołuje ono i pozytywne, i negatywne emocje, badacze nazywają ambiwalencją emocjonalną. Ta ambiwalencja emocjonalna, której towarzyszy większe skupienie, może skutkować większą kreatywnością i większą dokładnością w szacowaniu odpowiedzi. Ten temat jednak wymaga kolejnych badań, zastrzega autorka eksperymentu dr Adrianna Wielgopolan z UW. Badacze z Politechniki Wrocławskiej pracują nad trwalszymi implantami dla dzieci ze skoliozą. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
3: Zespół bada rozwiązania mogące ograniczać mechaniczne zużycie i korozję implantów. Jak zauważyła profesor Celina Pezowicz z Wydziału Mechanicznego, szczególnie obiecujące są powłoki diamentopodobne, tak zwane DLC, ich modyfikacje, a także powłoki ceramiczne. Badania implantów stosowanych w systemach kierowanego wzrostu kręgosłupa przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Testy pozwoliły na symulację rzeczywistych obciążeń mechanicznych oraz ruchów mikroprzesunięć, jakie zachodzą na styku śruby i pręta w kręgosłupie rosnącego dziecka. Wyniki opublikowane przez Zespół Politechniki Wrocławskiej pokazały, że elementy z powłoką DLC zużywały się mniej, miały niższy współczynnik tarcia oraz większą odporność mechaniczną niż elementy ze standardową warstwą pasywną.
2: Więcej o badaniu przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. Młode pokolenie najostrzej krytykuje polskie szkoły. Zaledwie co czwarty Polak ocenia współczesną szkołę dobrze, 36% źle, a kolejne 36% wystawiło jej ocenę neutralną. Wśród grup wiekowych najsurowsi są najmłodsi. Negatywnie ocenia szkołę 46% osób w wieku od 18 do 25 lat.
4: To może być alarmujące, ale też ten obraz nie jest taki jednoznaczny. Na pewno warto się przyjrzeć, kto jak tę szkołę ocenia, kto ją ocenia lepiej, jak to gorzej. Widać też, że na tą ocenę wpływa nasze doświadczenie. Na przykład to, czy jesteśmy rodzicami. Jeśli jesteśmy rodzicami, to bardziej pozytywnie szkołę oceniamy. Osoby, które mają takie dobre wspomnienie, albo na przykład mają nauczyciela czy nauczycielkę, który był dla nich ważny, to szkołę oceniają lepiej.
2: Dla serwisu Newseria mówiła Magdalena Tędzia-Golska. Według autorów raportu na niską ocenę szkoły składają się dwa zjawiska, czyli kryzys jej wizerunku i realne słabości. Ich zdaniem pierwsze wymaga zmiany opowieści o szkole, a drugie zmiany funkcjonowania samej szkoły. Istotne dla Polaków jest również to, aby rolą szkoły było nauczanie młodych, a nie proste przekazywanie wiedzy. Za ważniejsze uznaje się tutaj rozwijanie kompetencji, takich jak krytyczne myślenie, współpraca i kreatywność, a nie skupianie się na wiedzy przedmiotowej. Badacze skupiali się też bardziej na tym, jak uczniowie czują się w szkole, a nie na tym, jakie osiągają wyniki. Już jutro rusza Tydzień Noblowski. Jutro ogłoszenie laureatów w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Wśród tegorocznych faworytów Daniel J. Drucker, Jens Juhlholst i Swietlana Mojcow. Badali oni cząsteczki aminokwasów, budulce białka. Wyniki tych badań przyczyniły się do rewolucji leczenia cukrzycy i otyłości u milionów osób. Na liście kandydatów do Nobla z medycyny są też autorzy nowego rodzaju tomografii optycznej. Umożliwia ona wykrywanie chorób tkanek miękkich, zwłaszcza w obrębie oka, zanim pojawią się objawy tych chorób. Więcej informacji w sprawie Tygodnia Noblowskiego już wkrótce na antenie Radia Campus.
1: Campus. Same sztosy.
0: This is Selecta Radio. Selecta Radio.

down is nobody.

okienko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

Everything is everything. Oh. Coś zachrypłem. To był taki test. To był oczywiście Donny Hathaway, który jakby żył. To jubilat by miał urodziny w zeszłym tygodniu. I witam wszystkich. Jan Sunday Soul Seller. No dzisiaj naprawdę skakamy po wiekach i po różnych muzykach też, ale trzymamy się głównie do soul, do funku. I teraz, no patrzyłem, tyle tych podcastów, już ponad 50, no dużo funkologii zrobiliśmy z Kubą. Musiałem sprawdzić, jeszcze zrobiliśmy Louis Jordan. Louis Jordan to naprawdę tytan w ogóle popularnej muzyki. Ja po prostu, jak on zmienił format, tak w latach wojennych, bo muzyka była już utrzymanie takiego big bandu, gdzie jest tam z 20-30 muzyków, trochę drogie było, to on zmniejszy tą grupę i no, zaczął nagrywać fajne piosenki, nagrywał teledyski, niektóre znajdziecie na YouTube i to w ogóle był pionier. Ja myślę, że bez Louis Jordan to dużo by nie było, może by nie było Beatlesów, Czerwonych Gitar, Rolling Stonesów, tych wszystkich innych. Kto wie, naprawdę tytan i no, myślałem, że i też jest bardzo dobry podcast, nazywa się

Duke in the Back po angielsku i oni teraz pięcioczęściowy, no nie tylko jeden epizod, pięć epizodów o Louis Jordana i o Louis Jordanie, no nasłuchałem się, no to się podzielę, to naprawdę jest fenomenalny artysta, jeden z najlepszych.

fasola i chleb kukurudzany. Beans and cornbread, jeden z tysiące super piosenek Louis Jordan i ja na pewno wrócę w jakiejś formie albo podcaście, albo programowej do pana Louis Jordan. Ja go kocham. Trochę funku. Teraz skaczemy teraz późne 40, lata 40. Teraz do... Co z głosem mam dzisiaj? 70.

wspaniały anthem, A Little Togetherness. To były The Young Hearts, przedtem były Cool Sounds i John Hartsman and Circles. Cała playlista się znajdzie na Facebooku i na Instagramie. Nie powiem dokładnie kiedy, ale już niedługo. Slinger Francisco, to rzucę to w waszym kierunku. Jakiś tydzień temu zmarł naprawdę wielki artysta. I on, Slinger Francisco się nazywał, ale lepiej znany jako The Mighty Sparrow. The Mighty Sparrow to wielki, mocny wróbel chyba, czy potężny wróbel. I on był urodzony w Grenadynie, ale większość, jak był młody, czy jego rodzina przyprowadziła do Trinidadu. I jak całkiem często na Sunday Soul Cellar wam rzucam muzyki z Karaibów, ale jest głównie z Jamajki, reggae, i jakoś chyba nie zdarzyło się jeszcze, że z Trinidadu. Z Trinidadu to jest więcej znane z Calypso i potem Soca. No to Soca już jest tak z dance hall, teraz są równie są składanki i muzyka na obydwa wyspach, Jamajce i Trinidadzie, zawsze bogata, wspaniała. I The Mighty Sparrow był chyba, on przekroczył do wieku, miał 91 lat, to on już karierę zaczął w latach 50. I jakby tą drogę z takiego klasycznego kalypso w lat 50. Do Soca, to on był aktywny prawie aż teraz, póki zmarł. I bardzo honorowany na wyspach. Królowa Anglii mu dała OBE, bo to jakby British Commonwealth. Ja sobie pomyślałem, że trzeba jakoś go zagrać, ale trzeba go pierw posłuchać. I muszę powiedzieć, że tutaj wielkie, wielkie braki w mojej wiedzy i w ogóle w moim guście muzycznym, że jakoś nie wpadłem na jego pracę pierw, bo to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe. I ja myślę, że parę tygodni pod rząd coś zagram Mighty Sparrow, szczególnie te z 50., bo 50., Calypso to było trochę więcej niż muzyka do tańca, to też był taki komentarz Mighty Sparrow, może tam mniej gazet, czy tam ludzie czytali gazety, interesowali się. Trinidad mały, ale na świecie na przykład były rosyjskie sputniki. Potem usłyszeli, że prezydent Kennedy, to początek 60. zmarł. Cena benzyny, tam zdaje się były obozy wojskowe. Wojsko miało jakąś bazę na Trinidadzie i nagle wszyscy opuścili, czy tam coś się stało. I to wszystko o tym Mighty Sparrow śpiewał i dawał swoją opinię. I właśnie w wywiadach on powiedział, że bardzo lubi news, bo jakoś to przekazuje też. I oprócz tego, że są fajnie muzyczne, są bardzo ciekawe i śmieszne. Oczywiście czasami trochę niegrzeczne. Czasami też są tak jak w muzyce hip-hop, rap battle, to też on z Lord Kitchener się tam i z jakimś innym tam przekłócili, kto jest najlepszy. O dziewczynach oczywiście dużo. I właśnie to, co wam zagram dzisiaj, Jack Palance, The Mighty Sparrow. No kto był Jack Palance? Ci, co się interesują kinem lat 50., 60., może go poznają. To był taki aktor, co głównie grał, nie był zły aktor, zdaje się, kiedyś wygrał Oscara, ale głównie znany z tego, że grał gangsterów, bo miał trochę taką gangsterską twarz. To znaczy, że nie klasycznie przystojną, tylko trochę taką, powiedzmy, że trochę taki twardziel, trochę wredną minę miał, bo takie role grał. I tutaj Mighty Sparrow nie dedykuje piosenkę do Jack Palance, bo piosenka się nazywa Jack Palance, ale on komentuje, że w tym miejscu, gdzie on chodzi, może jakiś tam klub Calypso, czy tam, że dziewczyny są za stare i jedna ma ta twarz jak Jack Palance. No to nie do końca, trochę seksistowne. To są inne seksistowne? Chyba dobrze. Czasy były inne w latach 50. Mimo tego, że może trochę nieładnie tak mówić to kobiety, że wyglądasz jak Jack Palance, to jak powiedziałem, że ja tak
pokochałem właśnie te piosenki Mighty Sparrow, że może pod tydzień do tygodnia jakąś inną, jakiś inny, to następny wam zagram o rosyjskich satelitach, które jakoś zastanowili Mighty Sparrow, może przerazili ich na Trinidadzie, że już sputniki lecą nad nimi i właśnie no, inne czasy, inne wiadomości. Jack Palance, The Mighty Sparrow.

No, legenda, żegnaliśmy The Mighty Sparrow, już wyobrażam, w tej wielkiej no, eterze, gdzie wszyscy muzycy, co odeszli od nas, siedzą, grają, że jaka tam impreza jest teraz, jak ile on nagrał, ile on naśpiewał, The Mighty Sparrow, Slinger Francisco. No ja się trochę wymęczyłem, nie mogę po prostu nie tańczyć do takiej muzyki, to spolnimy tempo trochę i chciałem to zaadresować do mężczyzn, do moich słuchaczy, chłopaków, bo ja tutaj czuję, że to trochę dotyczy mnie też, że mieliście takie sytuacje w życiu, gdzie po prostu jakoś nie potrafiliście wysłowić te emocje. Może to była jakaś dziewczyna, co naprawdę wam imponowała i tam nie mogliście tego powiedzieć. Jakoś nie mieliście no, odwagi i właśnie nie mogliście sięgnąć do tych emocji, co mieliście, co tam gdzieś były. I potem żałowaliście, albo to źle wyszło, albo nic nie powiedzieliście. No to tutaj bym powiedział, że no, ci młodsi ode mnie już postarajcie się, że właśnie wygłosić te emocje, bo tutaj mam trzy przykłady piosenek, gdzie naprawdę no, czuć te emocje i są takie różne sytuacje. Pierw będzie pan Terry Huff, I Destroyed Your Love. I tutaj po prostu no, ubolewa, że ze swoją zazdrością miał dziewczynę, ale cały czas był zazdrosny o nią i to jakoś zniszczyło ich związek. Potem pan Tony Evans, no on się jakoś spowiada swoich uczuć, confessing a feeling, że on no musi być szczery z dziewczyną w końcu. Chyba ona go zna, jakoś kolegują się jakoś, ale tutaj ona chce, on naprawdę musi się przyznać, że naprawdę ma uczucie dla niej. Pan Tony Owens i potem Arthur Alexander, bardzo ciekawy artysta, był taki inspiracja dla Beatlesów, początek 60. I Need You Baby, chyba mówi wszystko za siebie, że z wielką, no taką emocją, znowu używam to słowo, że naprawdę czy potrzebuję kobieto, dziewczyno i to dla wszystkich, no, podobnych do mnie, że nie potrafi się czasami powiedzieć, co naprawdę macie w sercu.

No to nawet przydawkowaliśmy emocją i muzyki soul. Był Terry Huff, Tony Owens i Arthur Alexander, co po prostu wyłożyli swoim kobietom serce na talerzu i no wszystko powiedzieli, jak się czują. I cała playlista już jest na mediach, na Facebooku i na Instagramie Sunday Soul Seller. Kochamy Chaka Khan. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu, że jest podcast Funkologii o niej. Jeżeli nie usłyszeliście i podcasty w takich tematach was interesuje, to zapraszamy i mam kolejną dozę Chaka Khan i Rufus w tej grupie, gdzie śpiewała. I potem jeszcze dołączę jej siostra, Taka Boom, co śpiewa na ostatnim numerze, bo będzie 3. Life Ain't So Easy, jak śpiewała z grupą The Undisputed Truth. Tu słychać jej głos, ona nie jest jakby lead na tym, ale jednak to jest siostra Chucky.

Life ain't so easy. No, mówcie mi o tym, że życie nie jest takie łatwe. Kochani, czas się pożegnać. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że się podobały właśnie te dzisiejsze męskie emocje. Mighty Sparrow z Trinidadu, wielki artysta. I pan Louis Jordan też, ten mistrz muzyki Jump Blues Swing. On zmienił muzykę. Nie powiem jednoręcznie, ale 40-tych, 50-tych i wiele się zmieniło przez niego, no to myślę, że należy mu się jeszcze jedną Louis Jordan wam zagrać z jego grupą The Timpani Five. To będzie jeden z jego najsłynniejszych numerów. I potem trochę instrumentalny, taki instrumentalny Young Holt Unlimited, co zawsze jak słyszę, to czuję, że wszystko jest dobrze na świecie, mogę wyjść, słoneczko świeci, nikt mnie nie napadnie, takie inne sprawy. I trzymajcie palce dla mnie, bo mam trochę trudniejszy tydzień, ale mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy za tydzień. Do widzenia, dziękuję. Sunday Soul Seller signing out.

0: No ale minuty nie wytrzymamy, no.
1: No, będzie trudno.
0: Chcieliśmy minutą ciszy uczcić którą audycję naszą?
1: 50. audycję Imię Ojca i Syna.
0: A teraz powinno konfetti spaść nie wiadomo skąd.
1: I wjechać tort ze świeczką.
0: I powinni nam zaśpiewać chórzyści i osoby śpiewające.
1: Przynieść gołązkę oliwną w pyszczku. Tak. W dzióbku.
0: I ochroniarz powinien nas klepnąć po plecach.
1: To może się jeszcze wydarzy, jak będziemy wychodzić.
0: I powiedzieć good job.
1: Good job, tato, w ogóle.
0: No w ogóle, co ty na początek
1: 50
0: dałeś?
1: Tygodni. Ja cię kręcę.
0: No 50 niedziel spędzonych z tobą to cała...
1: To jak wyrok.
0: Wieczność. To jest po prostu przyjemność.
1: Po prostu. Mhm. Ja, wiedząc, że tu jakieś masz obchody w głowie... Mhm. Obchody w głowie, to ładne. Myślałem, co by tutaj przygotować. No pierwszy poleciał... z takich moich eksploracji światowych Najib Alush, to jest taki Libijczyk i jego grupa The Free Music. Tak uznałem, że takim disco przytupem wejdziemy w tę urodzinę. W ten jubileusz.
0: A ja myślałem, że tłumacząc ten tytuł próbowałeś zapomnieć o miłości.
1: No słucham, no, co tam ci powiedział tłumacz?
0: Tak, bo ten tytuł...
1: Tytuł Hawlet Nensa Galak.
0: Oznacza, próbowałem zapomnieć o twojej miłości.
1: Pięknie. I to w rytmie disco.
0: Próbowałeś zapomnieć o miłości ojca?
1: A kto pyta?
0: A ja przygotowałem na początek utwór, który znamionuje to, że można się dogadać i można współpracować.
1: Stylu, nie jestem twoim ojcem.
0: Nie, bo raper jest z Ameryki, a producent z Kanady, wiesz, a między nimi Iskrzy ciągle.
1: A między nimi Niagara.
0: Między nimi Niagara w zasadzie, tak. A tutaj zrobili fajny kawałek, którego nazwali Peace i ten pokój, który między nami jest zawsze z tym widokiem
1: tutaj
0: na
1: zrobiło.
0: Korytarz i na kuchnię.
1: Tak się wiecowo zrobiło w tym naszym studyjku dzisiaj.
0: No to dajmy ten Peace.
1: No to Peace.

0: No fajne, takie rapowe. Takie... Gdzie Kanada, gdzie Krym?
1: Nie, ja pomyślałem, że tak odzwierciedla jakby charakter tych naszych audycji, które co niedziela pojawiają się na, w Radio Campus.
0: No w takim krzywawym.
1: Tak.
0: Zwierciadle.
1: Tak, możemy w tym zwierciadle się gapić na siebie i pytać. Lustereczko, powiedz przecież, która ma najfajniejsze audycje na świecie?
0: Kto ma niższy głos na antenie?
1: A propos świata, to znalazłem...
0: Wiadomości będą teraz. Kącik newsy.
1: Rozgłośnię radiową, którą moją piosenkę gra.
0: Ach, widziałem,
1: w rotacji z Peru.
0: Wow.
1: Ale czad.
0: No, to w Peru też jesteś.
1: James
0: to już coraz bliżej Brazylii, słuchaj. To,
1: tak, tak.
0: To już niedługo. Ja się do Brazylii jeszcze nie zmierzam, ale a propos sytuacji rapowych, udało mi się odkryć, skąd ten sample był tydzień temu, który tak mnie męczył przez całą audycję. Mm-hmm. I nie mogłem się wysłowić. I to już był utwór, który w ogóle graliśmy w tej audycji. To tak trochę taki teraz... Wiesz, reminiscencje, to 16 audycja była, to 24 tygodnie temu było, to wiesz. Tell Me What To Do, Johnny Hammond Smith,
1: to był,
0: który
1: jednak,
0: teraz puszczam ten numer.
1: To nie była giżowska.
0: To jednak giżowska była. Nie. On obok, to obok tam giżowski nie leżało, a może ten Johnny Hammond Smith miał jakiś tournée.
1: Dobrze, nie kontynuuj.
0: Nie no, tak sobie rozmawiamy.
1: Dobrze,
0: no, 50. audycja, pamiętasz pierwszą?
1: Pamiętam.
0: Ja tak przez...
1: Mgłę.
0: Przez mgłę.
1: Eterową.
0: A to było rok temu? Nie, kiedy myśmy zaczęli w ogóle? Ale jesteśmy nieprzygotowani, ale to chyba nie ma co wspominać życia swego.
1: To było, a nie jest... A było. No dobra.
0: Nie wpisuje się w stronę radiocampus.pl, gdzie możecie odsłuchać wszystkie audycje, 50 po kolei. Mhm. Jeżeli macie 50 wolnych godzin, to 50 godzin, czyli co? Dwa dni. Dwa dni z hakiem.
1: Na okrągu możecie...
0: Non-stop. Leci w tle.
1: Spać.
0: Też. Mm-hmm. I giżecka. Giżowska.
1: Dawaj tego Hammonda.
0: Dobra, dawaj tego. A tutaj no, Tell Me What To Do właśnie. To, co robi Rafał Bryndal. Tell Me What To Do. Ja jestem Tymek Bryndal, bo chyba nawet nie padło nasze... Przecież chyba wszyscy wiedzą już o tym.
1: Jestem Rafał.
0: Po 50. A wszystkim przy okazji imienin.
1: Dziękuję.
0: Tell Me What To Do, Johnny Hammond Smith. Hammond to jego pseudonim, ciekawe jak się go dorobił. Dobrze, zapraszamy serdecznie. Tell Me What To Do.
1: Jakby grał na akordeonie, to wiesz jak się nazywał.
0: No, jak?
1: Tak samo.

0: Imię Ojca i Syna. I 50. audycja.
1: Tak jest. I tak. Chciałem jakoś znaleźć odpowiednik, substytut tej dalszej części, tam jak się mówi, ale zawiódł mnie mózg.
0: Zmęczony jesteś.
1: Zmęczony jestem. No, wieczór taki, długi tydzień był.
0: Dla mnie też.
1: Zalanie miałem.
0: Dla mnie te... Zalanie?
1: Ach, daj spokój.
0: Zalałeś sąsiadów?
1: Nie wiem tego.
0: Pękła rura?
1: Wężyk od pralki.
0: O Jezus.
1: Najgorzej.
0: Jezus.
1: I teraz jest walka.
0: No i teraz mnie pozostawiło.
1: No i co u ciebie?
0: No i...
1: Imieniny miałeś pod...
0: Myślałem, że inne zalanie było. Dobrze się prowadziłaś. Ale ja pomyślałem, że my podczas tych naszych audycji mamy takich patronów muzycznych, takim, tacy, którym powinniśmy ołtarze stawiać naszej tutaj audycji, w naszym programie.
1: Miejsca by zabrakło.
0: No między innymi Erika Badu, którą kochasz i którą bez przerwy tu prezentujesz.
1: Coś
0: ale,
1: było.
0: Ale chyba zaczęliśmy w ogóle audycję od Guru i Jazz Matters. Tak?
1: A, to... Czekaj, przecież ja tutaj mamy dostęp, no przecież, że tak.
0: Tak, tak, to było...
1: I ja zapomniałem, że my mamy przecież jakieś tutaj archiwalne takie ten...
0: Mieliśmy coś takiego.
1: O, proszę cię bardzo, jest. Jest Guru Season for Change, był to tak. Pierwszy utwór puszczony na antenie przez nas.
0: No właśnie, bo ze względu na to na Ronnie Jordana, gitarzystę, który podpisał ci, jak miałeś 2 lata, płytę i dlatego to zaczęło hulać się w naszej audycji. I teraz może powróćmy do Guru, tak? Ale z tym razem z Brentfordem Marsalisem.
1: O Jezu, świetna jest ta pierwsza audycja, tak patrzę na... Lepsza niż... Kiedyś to było, słuchaj.
0: Dobra, włącz numer i nie komentuj.
1: Brentford Marsalis, nie, no Guru z Brentfordem, tak? Z
0: tak.
1: Utworem Transit Ride.
0: Transit Ride, to jakby o nas. W zasadzie każdy tytuł nam
1: ja
0: pasuje.
1: Ja już nic nie mówię, ja zostałem uciszony, także już się do cicho. Mam coś tutaj dziwnie zabrzmiało, ale
0: tak,
1: dobra.
0: To dobijają się... goście może. Zapraszaliśmy kilku chyba.
1: Tak?
0: Nie wiem, czy przejdą.
1: No tak coś pusto, no ale może się spóźnią. Może będą o 9:00, jak zawsze. No, Transit Ride.
0: Dobra. Ja sałatkę zrobiłem.

0: No tam Brentford jak za Brentfordzi.
1: Tak, a ja nawet słyszałem, jak Brentfordzi w garderobie, w kuluarach, bo byłem szefem BMW Jazz Club i tam on był gwiazdą i trochę pogadaliśmy sobie o tak? sytuacji międzynarodowej.
0: Tak, pytał cię gdzieś w toaleta?
1: Pytał mnie o roli saksofonu w życiu...
0: Przeciętnego Polaka.
1: Przeciętnego Polaka. Ogromny.
0: Rura. Ogromna rola saksofonu w roli każdego Polaka.
1: Przypominamy, że mamy 50. audycję tego naszego tutaj...
0: Przypominamy. Trąbimy o tym wręcz.
1: Gadania, muzykowania i komentowania wszystkiego, co nam na język przyjdzie.
0: Dokładnie. Ślina przyniesie. Mhm. Mi to nie przyniosła ślina, ale jak mówisz tam, no był Guru i tam Toronto, to patrz, jak to się wszystko ze sobą łączy. Taki zespół mi ostatnio się pojawił Sifu Four. Zgaduję, jest to kwartet, jak się można domyśleć, po bardzo zmyślnej nazwie, która trochę to tłumaczy, ale z Toronto. Ja tutaj się mile zaskoczyłem, bo no tak z Toronto to z Toronto. No z Toronto to wiesz, no wiesz kto jest z Toronto.
1: No ty jesteś z Toronto. No,
0: dokładnie, ja jestem z Toronto, także tacy, no...
1: Ale zaczęli
0: tacy z Montreal. Koledzy po kodzie pocztowym.
1: No, po kodzie, to ładnie, właśnie.
0: Ostatnio za dużo tych krzyżówek, wiesz? Przerzucam, już mi się rzuciło na język.
1: I mówisz zagadkowo do ludzi dookoła.
0: Tak.
1: Hasłami mówisz.
0: Jeszcze się trochę jąkam i steplenie to w ogóle jest już niezrozumiały totalnie.
1: A Toronto miał kiepski ten... Kiepski start w NHL, przegrał z Montrealem.
0: Jak to? Ale teraz wygrali 2-1 przecież.
1: Z New York Islanders, parę dni temu. No,
0: no to przecież wygrali, no to 2-1 ten McKenna jest teraz, nie?
1: No dobra, puszczaj to.
0: Ale co, nie chcesz gadać już o sporcie?
1: Nie, ale tych ziomali puszczaj.
0: Nie poznaję cię.
1: Ziomali.
0: Underground Overnight, Cifru 4, bo ile można disco słuchać? Wiesz, można bardzo dobrze disco, jak już dzisiaj padło z mojej strony dwa razy, ale dla eklektycznego asamblażu, jakim są nasze audycje, proponuję teraz zwrot w kompletnie inną stronę. Underground Overnight. See through four.

0: See-Through 4, Underground Overnight. Jestem ciekaw, czy padnie to z twoich ust.
1: Wiesz, co mi się skojarzyło? Że na przykład jakby była Akademia ku czci tego, że mamy 50. audycję i ten prowadzący powiedział, proszę powstać, poczet sztandarowy musi wyjść. I oni by wchodzili, a wygrał ten zespół. I takie właśnie... A poczet sztandarowy...
0: Myślałem, że powiesz, twój ukochany na synonim muzyki repetytywnej, czyli jak to było? Karuzelka?
2: To taka... Taka karuzelka.
0: Pamiętam to. Pamiętam to jak dzisiaj.
1: Szybsza lub wolniejsza.
0: Dokładnie.
1: Z tam łabędziami albo z takimi kukłami przedstawiającymi baśniowe postacie.
0: No to kolejna wizja do... Kiedyś to wydamy.
1: No, wydamy ten zeszycik mój.
0: Nostr Adamus to teraz... No tak, ten mój zeszycik trzeba koniecznie wydać.
1: Tak, tu są wszystkie notatki i według moich notatek za chwilę wystąpi amerykański band z Michigan.
0: Z Michigan?
1: Z Uniwersytetu w Michigan. Nie chcę tego. Run the Track niech wystąpi. Nie.
0: Run the Track. Który? Nie, mój drogi, wskaż mi drogę ojcze. Ojcze,
1: dobra,
0: drogę.
1: Magic Song. Magic Song.
0: Magic Song, zawsze odpowiedzią na wszystko jest Magic Song.
1: Jenny Otis, to niezwykła...
0: Janine
1: Otis, która jest niezwykłą osobą, która łączy urodę ze pięknym śpiewem.
0: Która łączy Janine z Otis. Na przykład.
1: Napisała książkę The Gathering, to jest książka poświęcona niepełnoletnim przestępcom odsiadującym wyroki, a przy okazji grała Cool and the Gang z Groverem Washingtonem.
0: Wow.
1: A tutaj ten utwór, który się na pewno ci spodoba.
0: To ciekawe.
1: Heikki Sarmanto, to taki fiński pianista. Znasz ten numer.
0: No dobra,
1: Magic
0: zaraz.
1: Song podczas audycji, która jest niejako ukoronowaniem naszej rocznej działalności. Co nie znaczy, że nie robimy 51. audycji.
0: Chyba cierniowym.
1: Dobra.
0: Magic Song wrzucam na bęben. Proszę bardzo.

0: No, urokliwa, magiczna ta piosenka. Janin Otis, bardzo piękna.
1: Z takim fińskim pianistą. Myślę, że jakoś się wpisuje w charakter naszej audycji, która się nazywa Imię Ojca i Syna.
0: No to pytanie o nasz charakter w takim razie.
1: To tak jak z charakterem pisma. To zależy od...
0: Trzeba poczuć nosem, wiadomo.
1: Ja bym tego tak nie nazywał.
0: Nazywamy się podobnie.
1: Tak, wszystko zależy od tego, jak reagujemy na to, co nas spotyka na co dzień. Czy jesteśmy zdenerwowani, czy spokojni.
0: No to czekaj. Charakter naszej audycji zależy od tego, jak reagujemy na zdarzenia losowe na co dzień. No szalenie ciekawy konspekt, ale niech będzie.
1: Mi się ostatnio miałem taką przygodę, że zapomniałem, gdzie zaparkowałem i myślałem, że mi ukradli samochód. Co się często ludziom zdarza, tym, którzy często przeparkowują swoje samochody. A ja przeparkowuję dla zmylenia siebie. Co teraz?
0: No trzeba się tak, wprowadzić jakiś stan fokusu, tak zwany. Jakoś, żeby jakkolwiek wybrnąć z tej historyjki. Ja teraz nie zapominam na pewno o tym, że kąciki mamy. Kąciki w naszej audycji i kącik brazylijski otwieram hucznie.
1: Tak, zawsze jest kącik brazylijski.
0: Jest. Copa 7.
1: Copa 7, świetnie.
0: Agora é minha vez.
1: Agora to jest teraz.
0: Teraz. Teraz é minha vez.
1: Menina vez to nie...
0: Zaraz to się sprawdzi, będzie o czym mówić w następnym wejściu. Przypominam, to jest nasza 50. audycja, gdzie... No w sumie jeszcze się nie zamyśliliśmy nad naturą rzeczy i nad historią i nad sensem istnienia. A może dobrze, jeszcze nam zostało 20 minut chyba.
1: Ale oni już nie przyjdą chyba, ci goście.
0: No ci goście, ale na pewno im dawałeś znać?
1: A ty miałeś znać mu. Nie?
0: No.
1: My się umawialiśmy, że ty im dasz znać.
0: To nie, no z tego co pamiętam, to ty miałeś...
1: No to po co ja sałatkę robiłem?
0: No to podaj łyżkę.
1: No dobra, Brazylią się najemy.
0: Agora é minha vez, Copa 7.

0: Teraz moja kolej.
1: Teraz moja kolej. A, ten tytuł piosenki.
2: Agora Eminia Vesta.
1: Tak. Ale ty też masz takie wrażenie, że my bardzo dużo tak podróżujemy podczas tych audycji, że tutaj Brazylia, potem tam się Japonia dzieje, nie?
0: Coś. Tak.
1: I to jest takie...
0: Kręcimy się, jak coś w czymś, już nie mówiąc na głos.
1: Eksplorowanie rozmaitych muzycznych perełek, które się rozsiane po tym naszym globie. Ale pięknie powiedziałeś.
0: Ale rzuciłeś.
1: I tak jak ta artystka, którą chcę teraz przedstawić, urodziła się w Tuluzie, ma senegalskie korzenie, ale mieszkała w Dublinie, Dakarze, Oakland, Nowym Jorku i w końcu znalazła miejsce swoje.
0: W końcu kąt zagrzała gdzie?
1: Też w Londynie.
0: Zagrzany kąt.
1: I potem było w Nowym Jorku. Anaïs się zowie, ta piękna dziewczyna.
0: I grupa Kosmo.
1: She's. No, tak, no, pięknie. Zagrajmy ją, proszę.
0: Anaïs.
1: Chciałem, żeby tutaj wybrzmiała w naszej 50. audycji imię ojca.
0: I syna.

0: dobrze, że miejsce swe znalazła, zagrzała, bardzo fajnie.
1: Ja mam problem, bo ten numer się nazywał BPE, a oznacza to, może oznaczać podstawowe badania przy zębie, albo łagodne powiększenie gruczołu krokowego.
0: Nie wiem, co. Ciekawe.
1: Nie wiem, ciekawe,
0: co to, może być. Hmm. Może dalej się odezwać.
1: Tutaj. A ty teraz co, bo mamy mało czasu już teraz.
0: No ja tak patrzę, jak się wspomina, tak się urodzinuje, w sensie tak się jubileuszuje, miło, 50 już audycji, dobiega kolejna końca, nowy rok akademicki, nowy rok, nowy wyrok, jak to mówią.
1: Goście nie przyszli, bo nie zaprosiliśmy.
0: Możeśmy ich nie zaprosili, jak się okazało, między utworami przejrzeliśmy nasz tak, kto miał zrobić co? Wyszło jak zawsze. Ja powracam do pierwszej naszej audycji i kończę, bo ja kończę to, kończę moje tutaj propozycje. If there's no seat in the sky, Saya Gray. Niezwykle bardzo lubię tę artystkę. Kanadyjka, japońskie korzenie, to jak to, to są rejony, które bardzo wszystko lubię. Co no ja właśnie powiedziałem? Co ja za zdanie zlepiłem, matko? Dobra, Saya Gray. If there is no seat in the sky. Proszę bardzo.

0: Taya Gray, oby to nie była wróżba, tam jak w tym refrenie, this is our last time. Nie, słyszymy się za tydzień, nic się nie zmienia.
1: Ale nie było końcika wiadomości.
0: No to uwaga, masz dokładnie.
1: Ale nie, ja może bez końcika, bo ja chciałem tutaj na finał taki hołd w stronę mojego, bo to jest imię ojca i syna. Ja też miałem ojca, który raz mnie muzycznie zaskoczył, ponieważ czytałem autobiografię Johnny Cash'a i przyjechałem do domu, do Torunia, do taty, i tata tak patrzył na tą książkę i mówi: a, dasz mi poczytać? Ja mówię: ty Johnny Cash'a lubisz? I słuchaj, na stare lata się dowiedziałem, że mój ojciec kochał Johnny Cash'a i sobie puszczał to gdzieś potajemnie, tego Cash'a. Johnny, i tak, no może skończymy takim akcentem, co?
0: Bo oczywiście.
1: Tak, żeby pozdrowić dziadka tam, gdzie
0: tak jest.
1: Krąży nad
0: dzień nami. Dzień zaduszny za pasem i przed pasem.
1: Tak, pozdrawiam wszystkich studentów.
0: To jeszcze trzeba będzie zrobić,
1: którzy
0: dokładnie
1: zaczęli rok szkolny. Także Johnny Cash i
0: Folsom Prison Blues.
1: No właśnie, legendarny.
0: To była audycja imię ojca i syna, Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Do usłyszenia za tydzień.

piszczy, więc mogę zrobić to, co chciałbym zrobić i już powinien dawno. Puszczę wam fragment z mojej opowieści, słuchowiska, bajki z festiwalu Las, okraszone trochę tutaj paroma elementami, gdyż zostałem dzisiaj zainspirowany, ale zachęcony przez parostację i załogę parostacji do no właśnie do tego, co zaraz poleci. No co ja tu będę tak ten... no dobrze, niby nie mam sił, a jak zwykle jak już zacznę gadać, to może niekoniecznie z sensem, ale ciągle się tylko gada i gada i gada. Ja już bym chciał jednak zamilknąć. Tak też zrobię. Słuchajcie, a wiecie czemu w ogóle taki nagle się pomysł pojawił? Czy już wydarzenie jest? Chyba już jest, tak Paulinka mi tak tutaj dała info, że chyba jest. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak łączy się kordyceps z duchami oraz z życiem za światów, a także co ja tu i tak wystarczająco już chyba was zaciekawiłem, to radzę wam śledzić mojego tam tego socjala, fanpage'a czy innego, gdyż szykuje się impreza w parostacji z udziałem Zielonego Jezusa oraz paru wybitnych grzybiarzy i zapraszamy was, zapraszamy wszystkich, że no będzie to coś, to co lubię, że tak powiem, najbardziej, ponieważ najbardziej mnie to rozwija osobiście, będzie to tak jak lubię, czyli eksperyment na żywej tkance. Nie tylko na żywej tkance, na martwej też możliwe. Wszystko się okaże, moi drodzy, jak przestanę być taki enigmatyczny i wrzucę wam info do neta, a tymczasem znikam i zapraszam na leśną audycję w pełni tego słowa znaczeniu. To byłem ja, a to jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Fajnie macie.

0: пахне ясень? Чим пахне ясень?
1: Гжидами.

0: Czym pachnie jesień?
1: Grzybami w lesie.
0: A grzyby czym pachną?
1: Wiem, gorzko. Ziemią i mchem.
0: A ziemia czym pachnie?
1: Igłami sosen.
0: A sosny?
1: Sosny. Wrzosem.
0: A wrzos?
1: Miód.
0: A miód?
1: Jak chłopin i koniczyny.
0: A koniczyny?
1: Siano? Trawą na łące.
0: A trawa?
1: Pachnie rosą i deszczem.
0: A deszcz?
1: Deszcz pachnie lasem i czymś jeszcze.

Las jest miejscem, w którym spotykają się tysiące przeróżnych organizmów, tworząc najbardziej skomplikowaną sieć powiązań, jaka może istnieć w naturze. Ekosystemy leśne to również ogromne fabryki, w których energia słoneczna i dwutlenek węgla z atmosfery zamieniane są w ogromną ilość biomasy, która tworzy ekosystemy, ale ulega również ciągłym przemianom. Las to układ, w którym każdy organizm odgrywa swoją rolę i ma przypisaną funkcję. Warto zastanowić się, jakie znaczenie dla funkcjonowania lasu mają grzyby. Najbardziej tajemnicza grupa organizmów w tej leśnej układance. Życie lasu. Grzyby. Życie lasu. Grzyby. Życie lasu. Grzyby.

Pewien ubogi szewc imieniem Bartek wybrał się raz do lasu, na grzyby.

Otóż pewnego razu była sobie zielona dolina między lesistymi pagórkami. Środkiem doliny płynęła rzeka, a na stokach pagórków rosły brzozy i sosny. Widziało się też tu i ówdzie świerki. Pod świerkami ptaki, a na świerkach grzyby, sosy i zorzby, co w ogóle sana. Ale mimo wszystko nie była to zwykła dolina. Zwykła dolina. Zwykła dolina. Zwykła dolina. Zwykła dolina. Zwykła dolina.

0: przesuń ośrodek swej świadomości z mózgu do mięśni powiek. Chwilę i zauważ, jak opuszczają cię napięcia i odprężasz się. Odprężasz i odprężasz się.
1: Odprężasz
0: i odprężasz się.
2: Odprężasz.
0: Odprężasz. Odprężasz.
2: Odprężasz.
0: Odprężasz. Odprężasz.

0: Czujesz?
1: Jak coraz bardziej się rozluźniają. Rozluźniają. Moi anciul zora. Rozluźniają. Przesuń teraz pośrodek świadomości. Rozluźniają. Do górnych mięśni twarzy. Poczuj je i odpręż się. Odpręż. Skup się teraz na policzkach. Czujesz, jak opuszcza je całe naczynie. Niech nazywa się jarczuchwa i pośrodek świadomości. Odpręż się.

Odbręż. Szmer. Odbręż. Odbręż. Odbręż. Odbręż. Za chwilę poproszę cię o wytężenie umysłu i wyobraźni. Odbręż. Odbręż. Za chwilę poproszę cię o wytężenie umysłu i wyobraźni. Odbręż. Odbręż. Za chwilę poproszę cię o wytężenie umysłu i wyobraźni. Umysłu i wyobraźni. Umysłu i wyobraźni. Wyobraź sobie, poczuj, jak wznosisz się ponad swe ciało tego pięknego dnia.

wznosisz się ponad swe ciało tego pięknego dnia, aż na wysokość kilkuset metrów.

Odprąż się.

płynie, płynie przez gęstwiny. Ziemne ludki trzęsą owoc czarnych jagód i jeżyny. Potem w cieniu dużych grzybów z trawą się soczystą raczą, a podjadłszy sobie nieco, znowu śmieją się i skaczą. Przecudowne.

drzewa. Mówią do mnie. Wiem. Przywykniesz do tego. Jakby coś śpiewały, ale nie rozumiem co. Będziesz rozumiał. Dlaczego ja? To przez czas i moment twoich narodzin. To był znak. Czego? Że nie jesteś zwykłym druidem, lecz druid i wojownik.

Już sam zbiornik był dziwny. Położony pionowo, przypominał stary bojler. Wewnątrz umieszczało się człowieka z głową w szklanej bańce. Wydawało się, że musi to być bardzo nieprzyjemne. Jednak z 23 badanych osób tylko dwie czuły się nieswojo. Większość uznała eksperyment za przyjemny. Wiele miało halucynacje. Zapisy encefalografu wydały się na tyle ciekawe, że w kwietniu 1967 roku dr Jessup postanowił sam poddać się badaniu. Występują

0: zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria Ken Russell. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany świadomości. Odmienne stany
1: świadomości. A kiedy będziecie już mieli dość odpoczynku nad brzegiem rzeki? Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu. Idźcie na spacer do lasu.

Śpiew ptaków, soczysta i delikatna zieleń, bogactwo barw, przyjemny chłód i tajemniczy klimat. Lasy pozwalają odpoczywać oraz regenerować siły fizyczne i psychiczne. Jednak lasy są nie tylko miejscem wypoczynku. Lasy są najcenniejszym i najbardziej złożonym ekosystemem lądowym na Ziemi. To środowisko życia dla tysięcy gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Lasy produkują życiodajny tlen, filtrują zanieczyszczone powietrze, stabilizują opady, gromadzą wodę i oczyszczają ją, chronią glebę przed erozją. Lasy są niezwykle ważne w ochronie różnorodności biologicznej. Życie lasu. Bogactwo przyrodnicze. Polska, leżąc w strefie umiarkowanej, charakteryzuje się klimatem przejściowym, co sprzyja występowaniu lasów liściastych i iglastych. Ich prawidłowe funkcjonowanie zależne jest od pór roku, ujemnych temperatur zimą oraz ciepłych i wilgotnych miesięcy letnich. Lasy Polski, zwłaszcza liściaste, charakteryzują się budową piętrową, którą zwykle można podzielić na cztery warstwy.

drzewa. Jedne z najwspanialszych i najpotężniejszych żywych składników biosfery są podstawowym elementem każdego lasu.

Jest tak prawdziwa, jak to, że słońce jest złociste, a niebo co wieczór usiane jest gwiazdami. Słuchajcie więc, drogie dzieci, a po latach przekażecie tę opowieść.

za górami, za lasami, pomiędzy Laponią a Różowym Morzem, dawno temu, gdy byliśmy jeszcze tacy malutcy niczym kruszynki chleba, żyło sobie spokojnym życiem małe miasteczko o nazwie Czarnej jak Noc.

Ogromne bogactwo kwiatów runa leśnego występuje tylko wczesną wiosną, gdy promienie słońca mogą bez trudu docierać do samego dna lasu. Zawilce, kokorycze i ziarnopłony korzystają z tej krótkiej chwili, gdy nagie gałęzie nie zatrzymują jeszcze słonecznego blasku i ciepła. Eksplodujące feerią barw kwiatowe dywany znikną, gdy tylko ożywcze soki dotrą z korzeni do gałęzi drzew. Ruszy wtedy niczym niepowstrzymany rozwój liści.

Ach, ale piękne, piękne wejście. Marcin, Natalii, Rap Sesja. Dzisiaj wyjątkowa, tematyczna, konceptualna, jako że jestem w studiu sam i tak często łatwiej mi po prostu ułożyć audycję, jak mam jakiś motyw przewodni. Pozdrawiam serdecznie Michała, który dzisiaj nie dotarł do studia. Mam nadzieję, że słucha i mam nadzieję, że wam też spodoba się ten koncept, który sobie wymyśliłam, a nawet który mi podsunął rano Saint Elmo, którego również serdecznie pozdrawiam. I koncept ten zrodził się z naszej porannej audycji z Soul Parku. O 11 co niedzielę gramy Soul i R&B. I dzisiejszą audycję zaczęliśmy od trzech numerów Stevie'ego Wondera, a wszystko z tej okazji, że niedawno obchodziliśmy 50. rocznicę wydania absolutnie fenomenalnej płyty Songs in the Key of Life. Klasyk, podwójny album z 76 roku. No to jest topka w ogóle muzyki popularnej, jeśli chodzi o albumy, moim zdaniem. I z tej okazji ukazała się taka epka składająca się z niewydanych numerów Stevie'ego Wondera z tamtych sesji. No więc zaczęliśmy od czegoś z tej epeczki, później jeden numer Stevie'ego z płyty Time to Love, później kolejny numer Stevie'ego. No i tak po audycji sobie rozmawialiśmy właśnie. I co ja zrobię w tej rap sesji? No nie mam pomysłu. A Elmo mówi, no a zrób audycję ze Stevie'em Wonderem. O, no w sumie było trochę tych rapowych kawałków, gdzie Stevie przecinał się ze światem hip-hopu. Najpierw nie byłem pewien, czy uzbiera mi się na całą audycję, a jednak uzbierało się, także do 23 w rap sesji dzisiaj pochylimy się nad twórczością Stevie'ego Wondera, która ocierała się o hip-hop mocniej lub lżej, ale jednak bardziej w stronę mocniej, bo oprócz, no mamy dwa kawałki tutaj z solowego katalogu Stevie'ego, a resztę to będą rapowe, hip-hopowe współprace i faktycznie jest tego trochę i każdy z tych numerów jest świetnym jointem, także szykuje się naprawdę godzina wyśmienitej muzyki, a zaczęliśmy od numeru So What The Fuzz. W wersji remiksowej, wersja remiksowa znalazła się na singlu, nie było jej na wersji płytowej płyty, wersja płytowa płyty Time to Love z 2005 roku. A w tej wersji remiksowej gościnnie Q-Tip z ekipy A Tribe Called Quest i beat również nawiązujący do hip-hopowej klasyki wschodniego wybrzeża. Także to bardzo, bardzo dobry, bardzo mocny start ukazujący Stevie'ego w tej hip-hopowej rytmice. A z Nowego Jorku, skąd pochodzi Q-Tip, przeniesiemy się szybkim lotem do Kalifornii, gdzie Stevie nagrał numer California Roll z jedynym w swoim rodzaju Snoop Doggiem oraz Pharrellem Williamsem na bicie. Numer znalazł się na płycie Pharrella i Snoopa Bush.

0: Until then, forgive my sin if that ain't asking too much. Now that's Tabernacle Church.
1: Woo, ale, ale to jest banger. Najpierw Snoop Dogg i Stevie Wonder i Pharrell Williams California Roll, a przed chwileczką Snoop Dio Double Jizzle Faux Shizzle oraz Król Stevie Wonder w numerze Conversations i numer ten znalazł się na albumie Snoopa The Blue Carpet Treatment z roku 2006. I ciekawostka odnośnie tego numeru, że nie dość, że Stevie Wonder tutaj śpiewa i no całą swoją, może nie całą krasę swoją wokalną, ale cały swój vibe i tutaj niepowtarzalny klimat wnosi do tego numeru, to numer został oparty w ogóle o sample ze Stevie'ego Wondera z numeru Have a Talk with God, właśnie z albumu Songs in the Key of Life, który to obchodził teraz 50-lecie wydania. I historia tego numeru jest taka, że najpierw został użyty sample, został oparty o te motywy, o te melodie, ale Stevie zamiast tylko klepnąć użycie sampla, to faktycznie po prostu powiedział, że chciałby wbić do studia, ponagrywać wokale. No i dostaliśmy pełnoprawną współpracę między Snoop Doggiem i Stevie Wonderem i absolutnie jeden z najciekawszych numerów w dorobku, w gigantycznym, po prostu kosmicznym dorobku Snoop Dogga. To jest wciąż unikalny, stuprocentowo unikalny numer. I zostaniemy jeszcze na zachodnim wybrzeżu, ale właśnie pokażę przykład numeru, który w założeniu powstał w podobny sposób jak Conversations Snoop Dogga, tylko tam Stevie już nie wbił do studia i nie dograł się, a faktycznie dostaliśmy numer oparty na samplu i muzycznym, i wokalnym. Chodzi o numer Warrena G z płyty The Return of the Regulator 2001 rok i tam producent, jakim jest Warren G, Warren tutaj rapuje i produkuje, wysamplował kolejny numer z kapitalnego Songs in the Key of Life, tym razem Village Ghetto Land, i numer nazwał Ghetto Village i tutaj dostajemy sample ze Stevie'ego łącznie z jego wokalem, także panowie nie spotkali się w studiu, Stevie nie jest wypisany jako featuring, ale wciąż słyszymy bardzo czysto, krystalicznie jego melodię i jego słowa, także Warren G, Ghetto Village.

ale przepiękny numer. Przyznam, że nie pamiętałem go dobrze. Jest to numer Comona z płyty A Beautiful Revolution Part 1. Znam tą płytę, znam też Part 2, ale no wiadomo, teraz tyle tej muzyki wychodzi, że nie zawsze jest okazja wrócić sobie, więc bardzo, bardzo fajny powrót do tej płyty i do tego numeru Courageous, gościnnie Stevie Wonder i gościnnie wokalistka PJ, która śpiewa refren. No i właśnie, gdzie ten Stevie Wonder? No nie było, nie śpiewał. No nie śpiewał, ale na końcu ta solóweczka na harmonijce to właśnie był Stevie Wonder i to był kolejny rodzaj featuringu, jakich Stevie udziela, zwłaszcza w ostatnich latach, oprócz zamiast nawet śpiewania, zamiast wokali, to częściej Stevie dogrywa harmonijkę. Słuchaj, że ma w tym wciąż czerpię z tego ogromną radość, ale parę razy tak się może nie naciąłem, co zaskoczyłem, jak widziałem, że ktoś ma na płycie Stevie Wondera i tak wow, będzie Stevie. No i nie było wokali, ale była harmonijka, więc zawsze coś i też jest to taki element rozpoznawalny, charakterystyczny dla twórczości Stevie'ego. No, nie ma wielu artystów, którzy słyną z tego, że dogrywają ludziom solówki na harmonijce, więc jest to kolejny przykład geniuszu tego multiinstrumentalisty, producenta, wizjonera, geniusza muzycznego. No i tak będziemy się jeszcze troszeczkę rozpływać. A skoro Common, pozdrowienia od słuchaczy, pozdrowienia od Commona dla słuchaczy Rap Sesji też przed numerem, to na drugą nóżkę Common ze Stevie Wonderem z kolejną współpracą, tym razem z płyty Black America Again 2016 i tam już Stevie dograł wokale. Był to też singiel z płyty, tytułowy numer z płyty i świetny, taki zaangażowany społeczno-politycznie kawałek. No, Common, jak mało kto umie w te klocki, a Stevie też tutaj wniósł naprawdę unikalnego ducha, także Black America Again.

jest z kolei perełka, którą odkryłem dopiero dzisiaj. Nie wiedziałem, że taki numer się ukazał. Także to jest fajne w robieniu audycji tematycznych, że można odnaleźć takie numery, które w ogóle gdzieś tam umknęły. Mój radar nie wyłapał tego wydawnictwa. 2024 rok. I raperka MC Light, legenda kobiecego rapu, wydała album One of One, naszpikowany fajnymi gościnkami, i wśród nich Common oraz Stevie Wonder w jednym numerze po raz kolejny. Świetny znów refren Stevie'ego i numer, który no, powinien być dużo, dużo bardziej znany, ale ci, co znają, no to mogą się zarazem tym jarać, szczycić i podsyłać dalej, bo trzeba promować takie rzeczy. Change Your Ways. I jest to kolejna z takich gościnek z ostatnich lat. Cofniemy się jeszcze o 2 lata, tylko tym razem nie legendarny wymiatacz, wyjadacz, a raper dość świeży, stosunkowo nowy, bo na scenie obecny praktycznie od kilku lat. Corday, MC, który teraz robi wspólny album z Andersonem Paakiem. W 2022 roku wydał bardzo udany album From a Bird's Eye View. I tam pojawił się numer Champagne Glasses, w którym gościnnie na mikrofonie Freddie Gibbs i na harmonijce po raz kolejny Stevie Wonder. Także posłuchajmy, jak Stevie odnalazł się tutaj w otoczeniu młodego pokolenia.

Ach, wspomniałem o perełkach, którą można odnaleźć szykując audycję. Kolejna z takich perełek, numer, którego nie znałem, umknął mi, znalazł się tylko na soundtracku, na ścieżce dźwiękowej do filmu How Stella Got Her Groove Back z 98 roku. To była taka komedia, komediodramat romantyczny, między innymi wśród obsady Whoopi Goldberg, ale ten film nie był u nas w ogóle popularny, tak mi się wydaje. Ścieżka dźwiękowa też nigdy nawet nie widziałem tej kładki. A tam taka perełka. Stevie Wonder i Wyclef Jean w numerze Master Blaster 98. Jest to odświeżona po 18 latach wersja hitowego Master Blaster Jammin z 80 roku. Był to główny singiel z płyty Hotter Than July. Fenomenalny album. Album, który uwielbia mój tata, także serdecznie pozdrawiam i dedykuję ten numer, w ogóle całą tą audycję mojemu tacie i pozdrawiam też mamę. I pozdrawiam też, jeśli już jesteśmy przy pozdrowieniach, chłopaków z Malucha, którzy piszą Strzała, jak zawsze, bardzo fajna audycja. Pozdrasy dla was, pieska, jacy ochroniarze, Piotr i Henio z Malucha. Pozdrawiam, chłopaki. No i lecimy dalej. Zmieścimy jeszcze dwa kawałki od Stevie'ego. Także nie przedłużając, Busta Rhymes to kolejny MC, który miał zaszczyt współpracować z absolutną legendą muzyki Stevie'em Wonderem. Been Through the Storm, numer ich znalazł się na płycie The Big Bang z 2006 roku.

Been Through the Storm, Busta Rhymes i Stevie Wonder, 2006 rok, a my tym samym zbliżamy się już bardzo szybkim krokiem do końca dzisiejszej audycji. Dziękuję, że byliście ze mną, że byliście przy radioodbiornikach. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten przegląd Stevie'ego w świecie hip-hopu, ale zanim jeszcze się pożegnamy dzisiaj, to jeszcze jedna perełka od Stevie'ego. Single z 2020 roku, Can't Put It In The Hands Of Fate, czyli kolejny numer z takim ambitnym przesłaniem. I tutaj kolejna współpraca Busta Rhymesa ze Stevie'em, a oprócz Busty gościnnie raperka Rhapsody, ponownie młody Cordae, a także Chica. Długi numer, bardzo udany i numer, który nie wiem, czy miał być na nadchodzącej płci Stevie'ego, czy nie. Pewnie nie będzie, bo już kilka lat minęło, ale warto sobie go przypomnieć. To była Rap Sesja, ja nazywam się Marcin Natali, no i zapraszam was na Facebooka Rap Sesja, tam wrzucę odsłuch całości, pełną tracklistę. No i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, udanego tygodnia i wszystkiego dobrego i dużo, dużo dobrego rapu i soulu.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Za brzmienia, które rozlegają się za moim głosem, odpowiada niezwykła artystka, Ekiodor, i chciałbym właśnie jej oddać dzisiaj głos. Posłuchamy na

nagrania, które Kiodor zrealizowała dla serii Sure Thing, i to, co Kiodor przygotowała, moim zdaniem ukazuje absolutne wizjonerstwo tej artystki. Ekstremalnie minimalistyczne struktury, głębia brzmienia, subtelność. To są te pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl, gdy chcę opisać to, co składa się na nagranie, o którym mowa. Posłuchajmy zatem tego, co ma do opowiedzenia absolutnie legendarna artystka związana ze sceną deep techno, chociaż używanie określeń typu deep techno, hypnotic techno nie ma tu dla mnie absolutnie żadnego sensu i znaczenia. Posłuchajmy, co ma do opowiedzenia Kiodor, i zachęcam bardzo uważną lekturę. Przed wami niezwykła artystka, jaką jest Kiodor, i jej nagranie dla serii Sure Thing. Słuchacie audycji Synteza FM, jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski. Teraz zapraszam, popłyńmy za tym, dokąd prowadzi Kiodor. Słuchamy.

0: I tak oto nasze spotkanie nieubłaganie dobiega końca. Dziękuję Wam za tę godzinę, którą spędziliśmy wspólnie w obliczu historii, za którą stoi Kiodor. Przypomnę, jej nagranie zostało zrealizowane na rzecz serii Sure Thing i zachęcam zarówno do śledzenia tego, co ma do opowiedzenia ta niezwykła artystka i co można znaleźć w serii Sure Thing. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Zachęcam do naszego kolejnego spotkania, jak zawsze w niedzielną noc od godziny 23 do północy na antenie Radio Campus. Teraz to już wszystko. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i zapraszam za tydzień, w najbliższą niedzielę. Kłaniam się nisko, Michał Wolski. Audycja Synteza FM właśnie dobiega końca. Do usłyszenia. Dobranoc.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.